0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę połowinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem

0: dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
4: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
6: Projekt wart niemal 70 milionów złotych, z czego blisko 50 milionów to dotacja unijna, zmieni Toruń. Gustaw Nowak, zapraszam, przyjrzyjmy się projektowi 7 cudów Torunia. W jego ramach naprawdę niemałe pieniądze pozwolą na modernizację wielu obiektów turystycznych. Od pięknych kościołów przez gotycki ratusz po Zamek Krzyżacki. Dzięki temu Starówka będzie wciąż przyciągać, a wiele niedostępnych dotąd miejsc zostanie udostępnionych dla zwiedzających. Szczegóły przybliżę już teraz. Zaczynamy. A na początku ogólnie projekt przedstawi prezydent Paweł Gulewski.
7: Niezwykle ciekawy, bezkompromisowy projekt rewitalizacji, ale nie tylko. Tu zaplanowaliśmy sieć działań, które przez najbliższe lata będą oddziaływać również w zakresie prac konserwatorskich, rewitalizacyjnych w poszczególnych 7 lokalizacjach. Po raz pierwszy chyba w historii tego typu działań można powiedzieć, że podjęliśmy wysiłek zapytania użytkowników poszczególnych instytucji i substancji, co by należało zmienić, żeby były one bardziej otwarte dla nich, dla turystów, dla osób zwiedzających, dla mieszkańców, dla poszczególnych grup osób, które zwiedzają te obiekty. Powstała z tego mapa potrzeb, na bazie której stworzyliśmy ciekawy program pod tytułem 7 cudów Torunia.
6: W takim razie rozpocznijmy spacer po tych cudach i przyjrzyjmy się, co zaplanowano w ramach projektu. A zaplanowano utworzenie ścieżki 7 cudów. Ta ma być przede wszystkim dostępna, otwarta i zachwycająca, mówi Anna Dziczek, dyrektorka Biura Rewitalizacji.
8: Warunki tego projektu wymusiły na nas to, że musimy w tej chwili nie skupiać się tylko jak w poprzednich dwóch projektach na ochronie i konserwacji dziedzictwa kulturowego, ale poprzez ochronę i konserwację dziedzictwa kulturowego musimy wyeksponować to dziedzictwo, zrobić je bardziej dostępne. Dlatego w trakcie tych konsultacji, które były przeprowadzane, wiemy, jakie są potrzeby mieszkańców, osób z niepełnosprawnościami i chcieliśmy tak te potrzeby zaspokoić w trakcie realizacji tego projektu. Będziemy szeroko udostępniać nasze instytucje kultury i kościoły zwiedzającym, nawet tam, gdzie nie można było do tej pory wchodzić. Będziemy budować potencjał miejsca i wykorzystywać go do celów społecznych i integracyjnych, co jest bardzo ważne. Tu w dużej mierze instytucje kultury i kościoły takie działania integracyjne inne przeprowadzą. No wyszło nam, że takie zapotrzebowanie jest na tym zespole staromiejskim, na Starówce. Myśmy tam mieli szeroką diagnozę, wiemy, jakie są potrzeby mieszkańców i będziemy starać się te potrzeby poprzez realizację również tego projektu zaspokajać. Takim efektem tego projektu będzie nowy produkt turystyczny pod tytułem Festiwal Siedmiu Cudów, który będzie realizowany w terminie Europejskich Dni Dziedzictwa i przede wszystkim ten Szlak Siedmiu Cudów. On będzie się zaczynał od Kościoła Świętego Jakuba, dlatego że przewodnicy mówili nam, że bardzo rzadko tam dochodzą już wycieczki, tak? Więc my chcemy jak gdyby odwrócić ten napływ turystów, żeby oni z tamtej strony zaczynali zwiedzanie i przechodzili tutaj do centrum po tych naszych siedmiu cudach.
6: Za chwilę przejdziemy do instytucji, zacznijmy jednak od kościołów. Jakie zmiany zaplanowano w ich wnętrzach? Odpowiada Alicja Jaworska z Biura Rewitalizacji.
9: Myślę, że najpierw wspomnę o katedrze, dlatego że w katedrze zostanie przeprowadzony remont posadzki. To są również działania, które zabezpieczają tą substancję, ale jest to również odpowiedź na potrzeby mieszkańców, żeby po prostu wejście do katedry było możliwe dla osób, które mają problemy z poruszaniem się. Poza posadzką w kościele również zostanie przeprowadzony remont dachu, a także będzie remont organów barokowych. To są 17-wieczne organy i trzeba zwrócić uwagę, że nie w każdym obiekcie sakralnym mamy dwa instrumenty organowe. W tym właśnie obiekcie będą, co jakby zaowocuje tym, że będzie nowa oferta kulturalna w postaci koncertów organowych na dwóch instrumentach.
6: Projekt Siedem Cudów Torunia obejmuje również Kościół Świętego Jakuba.
9: Otrzymaliśmy informację, że ten kościół nie zawsze jest dostępny i właściwie jest taki jakby bogaty w swoim wnętrzu, w zabytkach, a nie do wszystkich zabytków jakby można dotrzeć. I faktycznie w związku z tym zostaną przeprowadzone prace konserwatorskie klatek schodowych, wnętrza wieży, pomieszczenia za organami, pomieszczenia skarbca. Te wszystkie miejsca zostaną wyremontowane, poddane pracom i zostaną udostępnione. Poza tym w związku z właśnie Szlakiem Siedmiu Cudów i włączeniem tego szlaku do Szlaku Świętego Jakuba w tej polskiej części Camino Polaco zostanie w kaplicy Ogrójcowej przy kościele Świętego Jakuba otwarty punkt informacji turystycznej. Będzie on realizował wszystkie jakby potrzeby dostępności, ale również będzie takim miejscem, gdzie będą zaangażowani seniorzy. Będą oni stanowili taką funkcję społecznych przewodników, a więc tutaj Kościół wychodzi dalej, nie tylko jakby dba o dziedzictwo, ale również pełni taką funkcję integracji i wsparcia społeczeństwa.
6: Trzecim kościołem, który wchodzi w projekt, jest Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
9: To jest również miejsce określone jako diecezjalne sanktuarium imienia błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego. I żeby jakby to miejsce jeszcze bardziej zaznaczyć na mapie Torunia i żeby podnieść atrakcyjność turystyczną tej lokalizacji, zostanie wyremontowane zachodnie skrzydło klasztoru, gdzie mieściło się mieszkanie błogosławionego. To będzie Izba Pamięci. Będą tam udostępnione unikatowe pamiątki, zdjęcia, dokumentacje. Jest wokół kościoła teren, który również wymaga remontu. Będzie wymieniona nawierzchnia, ale również wyjdziemy naprzeciw takim potrzebom mieszkańców, aby było też takie miejsce wytchnienia, kontemplacji, dlatego przeprowadzone będą prace w wirydarzu, będą nowe nasadzenia i będzie to też miejsce wytchnienia. W kościele Wniebowzięcia zostaną również przeprowadzone prace przy witrażach, przy blendach oraz zostanie utworzona taka sala multimedialna w sali nad zakrystią.
6: Tyle o kościołach. Za chwilę przyjrzymy się zmianom zaplanowanym w instytucjach.
1: To warto wiedzieć.
6: Gustaw Nowak, dziś mówimy o tym, na co zostanie przeznaczonych ponad 68 milionów złotych w ramach projektu Siedem Cudów Torunia, dofinansowanego ze środków unijnych. Teraz zajrzyjmy do Muzeum Okręgowego, które również uczestniczy w tym przedsięwzięciu. Lista inwestycji jest pokaźna, a to przekłada się na dość spore kwoty, mówi Aleksandra Mierzejewska, dyrektorka muzeum.
10: Cały koszt prac, które będą wykonywane w naszych obiektach, to jest około 10 milionów złotych. I to jest koszt całkowity brutto. Dostaliśmy dofinansowanie w wysokości 6 282 151 złotych i to są koszty netto wynoszące 78 milionów.
8: 1%.
6: Formalności liczbowe mamy za sobą, w takim razie przyjrzyjmy się konkretom.
10: Co wchodzi w zakres tych prac? Przede wszystkim ratusz. Ratuszu od lat brakuje mi ratusza. Jak Państwo wchodzicie, to przede wszystkim oglądacie wystawy, które znajdują się we wnętrzach i tak jak akurat tutaj na Gotyku, powiedzmy, że tematycznie faktycznie są związane stricte z chociażby architekturą Torunia z Gotykiem i tak dalej, i tak dalej. To generalnie, kiedy się zwiedza ratusz, to my tak naprawdę nie wiemy, gdzie się znajdujemy w tym ratuszu, co to za pomieszczenia. Mam nadzieję, że dzięki Feniksowi to marzenie się nareszcie spełni i będziemy mogli stworzyć dla naszych gości drugą ścieżkę zwiedzania. W momencie, gdy Państwo będziecie wchodzili do jakiegokolwiek pomieszczenia, będziecie dokładnie wiedzieli, co w tym pomieszczeniu mieściło się przez stulecia. Mam nadzieję, że ta ścieżka zwiedzania będzie dokładnie tak wyglądała, jak sobie wymarzyliśmy. W ramach Feniksa będziemy modernizować zarówno piwnicę ratusza, jak i, chociaż mówię głównie o strefie wejścia, jak i parter.
6: I tak oto na parterze ratusza staromiejskiego przywrócone zostaną ławy chlebowe. W ramach projektu zaplanowano też przeniesienie kasy i sklepiku do środka ratusza oraz przetransportowanie mennicy do Muzeum Historii Torunia. Ponadto w samym ratuszu w ramach projektu 7 cudów Torunia odświeżona zostanie ekspozycja poświęcona sztuce gotyku. Powstanie też wystawa rzemiosła.
8: Znajdzie się tam po prostu historia ratusza, ale nie tylko. Będzie ona powiązana również z handlem toruńskim. Będzie ona powiązana z różnymi najciekawszymi wątkami, jakie dotyczą generalnie historii naszego miasta. Kolejna sprawa, strefa wejścia. To, czego tam brakuje? Te małe drewniane ławeczki. Wszystko ulegnie zmianie. Oczywiście bez ingerowania ściany w cokolwiek, proszę Państwa, ale będzie wygodna strefa wejścia. Ona będzie tych naszych gości witała. Będzie sklep, do którego będzie można wejść, będzie można obejrzeć to, co w tym sklepie jest do zaoferowania. Będzie miejsce dla mam z dziećmi. W obrębie parteru zniwelowane będą wszystkie schody. Chcemy tak zrobić, żeby czy to chodziki, czy wózki, czy nawet osoby o kulach, żeby miały możliwość wygodnego przejścia. Jeżeli chodzi o piwnicę, piwnica gdańska przestanie być piwnicą ekspozycyjną, ponieważ ze względów konserwatorskich my tak naprawdę jesteśmy w stanie tam może ze dwa razy w roku jakąś wystawę zrobić. Będzie to z prawdziwego zdarzenia miejsce edukacyjne. W pełni wyposażone. Zmieni się też nasza szatnia, a między szatnią a salą edukacyjną będzie kolejne miejsce wypoczynku.
6: W ratuszu wyremontowane zostaną też wszystkie łazienki. Można zatem powiedzieć, że ikoniczna budowla Torunia przejdzie niemały lifting, a efekty mają pojawiać się stopniowo przez kolejne lata. Zaplanowane zmiany obejmują też dom Eskenów, gdzie przewidziano remont elewacji, remont dachu, czy też udostępnienie sali z kołowrotem. Dość już jednak o Muzeum Okręgowym. Przejdźmy dalej, bo czas nie jest z gumy. Projekt obejmie też inne instytucje, a zmiany zajdą m.in. w Dworze Artusa, mówi Dorota Płoska-Grzybowska, dyrektorka Centrum Kultury Dwór Artusa.
11: Zaplanowano prace renowacyjne, konserwatorskie i modernizacyjne. Pierwsze o tak dużym zakresie od ponad 30 lat, czyli od tego słynnego remontu w latach 90. Projekt zakłada działania mające na celu ochronę zabytkowej tkanki budynku, jego dostosowanie do współczesnych potrzeb i otwarcie na cele turystyczne. Prace renowacyjno-konserwatorskie obejmą cały budynek w wybranych jego fragmentach, czyli przede wszystkim sala wielka, którą odnowimy, doposażymy, dostosujemy technicznie, technologicznie do możliwości organizacji wydarzeń kulturalnych na najwyższym poziomie. Projekt zakłada renowację i konserwację sali malinowej, pomieszczeń na pierwszym piętrze, które w tej chwili są w ogóle zamknięte, oraz frontu budynku w zakresie renowacji metaloplastyki tutaj przy wejściu od strony północnej. Dokonamy również renowacji elewacji bocznych, elewacji wschodniej i zachodniej ściany budynku.
6: Na liście zadań w Dworze Artusa znalazła się też wymiana instalacji elektrycznej, montaż paneli fotowoltaicznych oraz wymiana dachu nad dziedzińcem. Powstanie też interaktywna ścieżka zwiedzania.
11: Dwór Artusa w tej chwili zwiedzać można z przewodnikiem tylko w te dni, kiedy nie odbywają się w nim wydarzenia kulturalne. Natomiast efektem, jednym z efektów tych wszystkich działań feniksowych będzie ta interaktywna ścieżka zwiedzania, która będzie otwarta i dostępna przez cały czas dla zwiedzających i która zaprezentuje historię trzech dworów Artusa, czyli tego średniowiecznego, tego XIX-wiecznego i tego współczesnego.
6: W projekt Siedmiu Cudów Torunia włącza się również toruńska agenda kulturalna, a chodzi o 4 punkty, wyjaśnia Krystian Kubiaczyk, dyrektor TAK-u.
12: Tutaj się koncentruje obserwujemy na wejściu, czyli generałówka, która jest bardzo w stanie proszącym o remont. Będzie kasa zrobiona tak, żeby ludzie mogli przez generałówkę przechodzić, w komfortowych warunkach kupować bilet. Cała przestrzeń zostanie jakby zmieniona, łącznie z tym, że u góry będzie to sala taka warsztatowo-społeczna, to sala, którą będziemy wykorzystywać dla grup, które zwiedzają zamek na warsztaty, ale też będzie miała wymiar społeczny, będzie udostępniana mieszkańcom do spotkań i tak dalej. Drugi aspekt to jest niwelacja barier architektonicznych w tej przestrzeni, czyli będzie dobry wjazd dla osób niepełnosprawnych, łącznie z tym, że będzie założony taki specjalny rodzaj bruku na dziedzińcu, tak żeby wózki mogły spokojnie przejechać dookoła resztek wieży, która jest na samym dziedzińcu zamku i oczywiście objechać cały zamek w komfortowej sytuacji, plus wszystkie inne narzędzia typu tyflografiki, pętle indukcyjne i tak dalej, to też będzie jakby takim drugim blokiem, który zrealizujemy. Trzeci to jest z kolei zieleń i system nawodnienia, retencji też przy generałówce, no i zagospodarowania zieleni, łącznie też z tym aspektem społecznym, z takim ogrodem społecznym.
6: Ponadto w pozostałościach Zamku Krzyżackiego ma pojawić się więcej nowoczesnych technologii, które posłużą animacji i ciekawym prezentowaniu historii Torunia. Przypomnę, że projekt 7 Cudów Torunia będzie realizowany aż do 2029 roku. Wtedy planowany jest jego wielki finał. Niektórzy spytają jednak, dlaczego cudów będzie tylko 7? Przecież na takie miano zasługuje znacznie więcej miejsc w naszym mieście, odpowiada prezydent Paweł Gulewski.
7: Nie dało się, biorąc pod uwagę bogactwo substancji znajdujących się na terenie zespołu staromiejskiego, zaprojektować aplikacji działań do wszystkich tych właśnie, bo byśmy skończyli na alokacji pewnie 300 milionów złotych. Biorąc pod uwagę konieczność rewitalizacji, więc musieliśmy wybierać i w tym wyborze trochę pomogli nam mieszkańcy, ale także uczestnicy konsultacji społecznych, które były prowadzone przez Biuro Toruńskiego Centrum Miasta.
3: To jest tydzień.
6: Czy
3: to nowy jest szlak
6: reporterów Meloradia Toruń.
13: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
14: Nowy most już oddany do użytku.
6: Do naszego miasta i jeszcze więcej turystów. Czy spodoba się odwiedzającym
14: i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
15: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
6: Murem za Toruniem, a Toruń za murem. Cześć, tu Gustaw Nowak. Dziś porozmawiamy właśnie o obwarowaniach naszej wspaniałej gotyckiej starówki. Taki skarb trzeba dobrze chronić. Żal by było, gdyby coś mu się stało, prawda? Więcej o tym, jak mury rosły do góry i co możemy wyczytać z toruńskich cegieł już teraz. Zapraszam.
16: Znajdujemy się w gdzieżby indziej, jednym z najpiękniejszych miast w Polsce, oczywiście w Toruniu. Znajdujemy się w samym sercu, tuż u podnóża Zamku Krzyżackiego, a raczej pozostałości Zamku Krzyżackiego. Jestem ja oraz pan Wojciech Orszewski. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, witam państwa.
16: Przewodnik po Toruniu, z którym porozmawiamy o tym, jak należy albo jak chroniono ten skarb, jakim jest miasto Toruń, przed zakusami innych. No właśnie, aby dobrze chronić, potrzebne było stworzenie murów, obwarowań, ale to podejrzewam, za chwilę do tego dojdziemy. Jak wyglądał Toruń na samym początku, kiedy jeszcze nie rozrósł się do takich rozmiarów, czy już wtedy myślano o tym, żeby funkcje ochronne tutaj spełniać?
17: Jak wyglądał, to nie wiemy i się chyba nigdy nie dowiemy, możemy się tylko domyślać. Większość takich domysłów to my sobie opracowujemy na podstawie innych miast, gdzie wiemy lepiej, jak to było, w Toruniu nie wiemy, ale wygląda na to, że w ogóle powstanie miasta było związane z powstaniem murów obronnych i one powstawały bardzo szybko. Pokusiłby się nawet o taką opinię, że one powstały nawet przed zabudową taką ścisłą miasta, bo no, proszę sobie wyobrazić, jest to miejsce, które jest pograniczne, jest narażone na najazdy i należy w jakiś sposób skusić, przyciągnąć osadników. No, co im mówimy? Możemy powiedzieć im, że tutaj pieniądze rosną na drzewach, prawda, albo że ryby same wskakują do garnków, ale dużo lepiej powiedzieć, że zobaczcie, mamy tutaj system murów obronnych, gdzie jak sobie zbudujecie dom, ta wasza posiadłość, wasz dobytek będzie broniony.
16: A no to aspekt marketingowy się trochę tutaj pojawia.
17: No, tak to wyglądało, taki zasadźca, czyli ktoś, co zaczynał akcję marketingową, ściąganie osadników do takiego miasta, które było nadawane na jakimś tam prawie niemieckim, czy w tym wypadku prawie chełmińskim, no on musiał coś sprzedawać, prawda, jakiś, nie powiem, że kit, ale jakieś informacje, które tych ludzi, oprócz tego, że mają prawo, że mają możliwość swobody osobistej, że ich ten majątek majątek nie zostanie tutaj rozgrabiony, skradziony, a w końcu wszyscy zdają sobie sprawę, że jest to miasto pograniczne.
16: Pograniczne, pan używa tego słowa, narysujmy to, jak to na mapie wyglądało.
17: W momencie, kiedy Toruń powstało, czyli na początku XIII wieku, ziemia chełmińska, ona znajdowała się jakby na północno-zachodnich obrzeżach, nie chcę użyć słowa państwa, ale władztwa książąt mazowieckich i to była ziemia, która no, wielokrotnie jakby przechodziła z rąk do rąk, to, że sobie książęta mazowieccy decydowali o tym, że to jest ich władztwo, tak niekoniecznie, to te najazdy pruskie, czy jakby dłuższe osadnictwo pruskie na tych terenach jest dowiedzione. Tak to widać, że jednak ci Prusowie dość często tutaj wchodzili. Może powiedzieć sobie tak, póki któryś z tych książąt mazowieckich gdzieś tutaj przebywał na północy, to ich tu nie było. Jak się oddalał gdzieś tam na południową stronę Mazowsza, no to wtedy ci Prusowie tutaj wracali.
16: No dobrze, no to Toruń rośnie, mury pną się do góry. Gdzie na początku? Gdzie jako pierwsze?
17: Ta obecna lokalizacja miasta, starego miasta Torunia, bo zaczniemy od tego, ona jest bardzo dobrze wybrana. Ona została zlokalizowana na wysokiej skarpie wyślanej pomiędzy dwiema dolinami, z których jedna jest do dzisiaj czytelna jeszcze w krajobrazie miasta, to jest Dolina Postolca, czyli to jest taki obszar pomiędzy Starym a Nowym Miastem, a druga taka dolinka, mniej w tej chwili widoczna, ale ona była dosyć istotna, była przy granicy zachodniej granicy miasta, czyli obecnie to jest plac Sarapackiego mniej więcej w tym miejscu, więc z trzech stron jakby nie trzeba było od razu tych murów budować, bo sama przyroda broniła, to są takie dosyć wysokie skarpy, natomiast pierwszy mur powstał od strony północnej, czyli mniej więcej na odcinku, gdzie jest obecnie ulica Fosa Staromiejska, czyli gdzieś pomiędzy Basztą Koci Łeb a Koci Obor.
16: Czyli tak sobie można rozrysować to Stare Miasto. Tak,
17: tak dokładnie. Czyli granica wzdłuż Doliny Postolca, wzdłuż takiej dolinki po zachodniej stronie, Wisła od południu i ten taki pierwszy mur, dosyć krótki, bo to jest chyba najkrótszy odcinek tych murów Starego Miasta od tamtej strony. Następnie to jest strona zachodnia, czyli mniej więcej od obecnej Krzywej Wieży do pozostałości Baszty Koci Ogon, które jest tam w podziemiach budynku administracyjnego aresztu śledczego. Następnie strona zachodnia i na samym końcu od strony Wisły pojedynczy mur, bo w zasadzie tutaj z punktu widzenia takiej obronności on nie był potrzebny, on był potrzebny raczej w celach ograniczenia przebywania w mieście, czyli taki bardziej policyjny.
16: O jakich latach mówimy?
17: No mówimy o całym początku, czyli o latach 1236-1262, bo w zasadzie w tym momencie mamy przesłanki twierdzić, że Stare Miasto miało już pełen obwód murów obronnych.
16: Te mury to nie są jakieś tam murki, tylko naprawdę gruba konstrukcja, która zabezpieczy miasto. To było wtedy codziennością? To wtedy było takie normalne w tym budownictwie? Czy raczej stawialiśmy na coś o lepszej jakości?
17: To jest, jak na tamte czasy, powiedziałbym, że chyba najlepsze, co można było wtedy zrobić. Przynajmniej biorąc pod uwagę ówczesną technikę i możliwości wytwórcze na naszych terenach. U nas nie ma kamienia, tak? Nie ma bloków kamiennych, z których się dosyć szybko takie mury stawia. Trzeba było jednak tą cegłę wypalać. Te pierwsze fragmenty murów, one powstawały w konstrukcji opus emplectum, czyli w zasadzie cegły tylko licowały mur. W środku był wielki bałagan złożony z zaprawy i takich kamieni polnych, zbieranych po prostu z pól, które tam się wrzucało, czy nawet jakichś resztek cegieł, które się tam nie udały. I ten, przynajmniej od strony zewnętrznej, nikt nie mówi o strony Wisły, ten zewnętrzny mur, on był podwójny z takim przestrzenią zwanym przez nas parchamem albo międzymurzem, otoczony z zewnątrz fosą. To są wzory, proszę pana, z Konstantynopola, z Rzymu, z zachodniej Europy.
16: Czy to prawda, że Toruń zainspirował Kraków do budowania murów?
17: Tak bym nie powiedział, natomiast te konstrukcje, które pojawiły się już później w średniowieczu, albo w zasadzie na początku ery nowożytnej, czyli barbakany, one wcześniej powstały w Toruniu niż w Krakowie, tak.
16: Dobrze, ale pominęliśmy trochę, podejrzewam, jak wyglądał ten rozrost murów wokół Torunia, wokół samego miasta starego, nowego. O czym jeszcze nie powiedzieliśmy?
17: No nie powiedzieliśmy jeszcze o drugiej części Torunia, czyli o Nowym Mieście, które jest jakby doklejone do starego, to bardzo ładnie właśnie widać w postaci murów obronnych. Nowe Miasto też bardzo szybko dostało swój podwójny ciąg murów obronnych od strony lądu. Od strony lądu tylko i wyłącznie, bo Nowe Miasto nie przylega do Wisły, no ale od strony Starego Miasta Torunia jeszcze był jeden mur, także pomiędzy Starym a Nowym Miastem były trzy mury i fosa.
16: To jak ktoś z zewnątrz sobie pomyślał, że przez ten pierwszy przejdzie i już dotrze do miasta, to się grubo mylił.
17: No tak to właśnie wyglądało, nawet w późniejszych czasach, kiedy już ten mur nowomiejski jakby nie był potrzebny, to i tak w dalszym ciągu utrzymywano podwójny ciąg murów obronnych od strony Starego Miasta, traktując Nowe Miasto jakby, no troszkę bardziej po macoszemu, ale no tak, jeszcze zawsze była granica pomiędzy jednym i drugim, na którym się można było bronić.
16: Co możemy dzisiaj z murów wyczytać? Ja się na tym nie znam, ale no tak słysząc opinie ekspertów, no to od razu wiemy, jakie cegły na przykład, jaki rodzaj kładzenia, dużo jest zapisane w murach?
17: Największym problemem jest to, że my nie do końca wiemy, które części są tak naprawdę oryginalne, które nie. Te mury były wielokrotnie przebudowywane i tak naprawdę to, co widzimy, no to już jest przebudowanie w czasach nowożytnych, dostosowanie do broni palnej. No one się strasznie zmieniły. Są niektóre fragmenty, które no widać, że są oryginalne, one nie nie były przemurowane. O, przepraszam, czy nie były przemurowane, nigdy nie jestem w stanie powiedzieć. Być może tak. Ale no widać, że są takie starsze, gdzie mamy wyraźnie tą cegłę większą położoną w wątku wendyjskim, czyli traktuje się jako takie starsze. Natomiast jeszcze raz powtórzę, to co najczęściej w tej chwili widzimy, no to jest mocno już przebudowane i te takie ślady średniowieczności, to trzeba, no trzeba się mocno wgłębić w to, żeby to wszystko zobaczyć.
3: Poznaj miasto.
6: Gustaw Nowak z przewodnikiem Wojciechem Olszewskim rozmawiam dziś o toruńskich murach. Wiemy już, że prócz funkcji obronnej miały też niejako reklamować miasto. Wróćmy do przyglądania się im z bliska.
3: Poznaj miasto.
16: Na jakie fragmenty, na jakie elementy pan by zwrócił uwagę?
17: No, troszkę później jak na Toruń, ale taki całkiem fajnie zachowany fragment to jest z tą najsłynniejszą krzywą wieżą, to jest połowa XIV wieku, gdzie to się zachowało całkiem dobrze. Mur stojący od Wisły na zachód od bramy mostowej, tam też na pewnym fragmencie bardzo ładnie widać pierwotny mur z krenelarzem, z blankowaniem. On też jest wymurowany w wątku wendyjskim, więc też wygląda na to, że to jest taki stary. Plus jeszcze na zachód od bramy mostowej baszta, która się w tej chwili nazywa Żuraw, tak? Która tak naprawdę była basztą czerwoną. To jest też jedna z najstarszych baszt toruńskich, zbudowana jeszcze w XIII wieku.
16: Tutaj dochodzimy do tego, co chciałem zapytać, czyli mury murami, ale one są jeszcze przyozdobione. To może złe słowo, ale...
17: Nie, to jest bardzo dobre słowo. One były zdobione, one były traktowane nie tylko jako element obronny, ale również jako element autoprezentacji miasta. One musiały być ładne. Po prostu sobie wystarczy zobaczyć, jak wygląda baszta, też w tej chwili nazywana Gołębnik, ale która pierwotnie była basztą obywatelską, stojąca nad Wisłą. Tam obok była druga, praktycznie identyczna, bliźniacza. Proszę sobie zobaczyć, jak one są pięknie udekorowane, jakie mają blendy malowane w mazwerki, jak tam jest cegiełka ładnie położona. One są stosunkowo wąskie, ale szerokie, tak? Czyli one sprawiają wrażenie od strony Wisły, że one są dużo większe niż są w rzeczywistości. To jest też efekt takiego, czy powód takiego budowania, żeby ktoś, kto przypływa Wisłą, popatrzył sobie, o, to jest coś ładnego, prawda? Też również przy takim
16: tutaj, fragmencie... Tutaj są pieniądze.
17: Tak, przy Krzywej Wieży tam też widać element zdobienia cegłą zędrówką, tak? W postaci takich kwadratów, takich kar. Ta cegła zędrówka to jest taka ciemniejsza, ona jest przepalona. Tam też w XIV wieku nauczono się jej układać tak, żeby ona robiła pewne wzorki. Tak, to miało pokazywać, o, zobaczcie sobie, to jest nie dość, że to jest dobre, co jest solidne, to jeszcze jest ładne.
16: Tak, ale mówiąc o tym, że te mury były zdobione, to myślałem też o tym, że trzeba tam było wokół nich albo na nich coś zbudować, tak żeby one jeszcze bardziej pełniły funkcję obronną.
17: Mówimy o basztach?
16: No właśnie.
17: Tak, no oczywiście, no te baszty, baszt w sumie w Toruniu, licząc stare Nowe Miasto, mur wysoki i niski, łącznie z bramami, to ich ponad 70 było w tym Toruniu, w tej chwili zostało 6 i one też rzeczywiście nieco inaczej wyglądały jak obecnie, one były nieco wyższe, może inaczej. One miały bardzo wysokie, szpicaste dachy, więc też powodowało to, że one się wydawały wyższe niż są w rzeczywistości. Takim najlepszym przykładem chyba, bo tam się kojarzy z średniowieczną bramą, to jest brama mostowa, tak? Tam jest krenelarz i przejazd ostrołukowy. One w średniowieczu wyglądały inaczej. Przejazd był oparty o łuk pełny, ona była nieco wyższa, ale bez tego krenelarzu, tylko właśnie zakończona takim szpicastym, namiotowym dachem.
16: No też słyszałem, że starówka nam się wizualnie kurczy na przełomie wieków, no bo przecież remonty ulic, no to wszystko podwyższa ten poziom, o którym stąpamy. No i ta starówka mogła się wydawać nieco wyższa kiedyś.
17: To znaczy, z tym był bardzo ostrożny. Są fragmenty ulic, które rzeczywiście się podniosły bardzo wysoko, ale są też takie, gdzie się nieco obniżyło, moim zdaniem, chociażby właśnie przy wylotach bram. One w tej chwili mają, czy mury te osłony Wisły, one mają odsłonięty fundament. On nie był odsłonięty, on musiał być zakopany w ziemi. Tam też się nie ma specjalnie jak podnosić, no bo przejazd bramny jest na tym samym poziomie, na jakim był, bo to jest zachowane. Natomiast jeżeli chodzi o tą wyższą część miasta, tak, no tam na ulicy Kopernika 80 cm, gdzieś tam na Panny Marii też widać dobre 60-70 cm podniesienia. Z tym, że większość terenu była zniwelowana jeszcze w średniowieczu, w momencie, kiedy budowano. To też bardzo wyraźnie widać, że mamy takie fragmenty, które kiedyś były górką, a są w tej chwili spłaszczone. Natomiast grunt z tej górki został wrzucony w dołek, tak się wyraża bardzo, bardzo kolokwialnie, więc no, stworzono taką bardziej płaską powierzchnię.
16: No, wniosek jest taki, żeby obserwować tę architekturę, to ona nam nieco podpowie. Czy mury obwarowania spełniły swoje zadanie? Czy Toruń był miastem bezpiecznym?
17: Do czasów nowożytnych tak. To była jedna z większych warowni, czy miast obronnych, miast warownych, zabezpieczona w sposób całkowicie nowoczesny. Cały czas te mury były dostosowane do zmieniających się warunków oblężenia pola walki. W zasadzie poza tam krótkim epizodem w trakcie wojny 13-letniej, to ani razu one nie były. Może inaczej. To jest podobnie jak z każdą inną twierdzą. To, że te mury istniały, że to było wiadomo, że to jest miasto bronione, to skutecznie zniechęcało ewentualnych agresorów.
16: Tak? No, tu nie ma co. Za grubo się pobudowali. No, a przecież trzeba dodać, że jeszcze twierdza Toruń to też jakby następny etap tego bronienia miasta, tego obwaru odczarowywania miasta. Etap, o którym sporo już na naszej antenie mówiliśmy. A chciałbym zapytać jeszcze pana, jakich elementów brakuje z tych, które funkcjonowały, które istniały kiedyś, a które niestety dziś już nie cieszą naszych oczu. Co moglibyśmy wymienić?
17: No tak, na pewno brakuje dwóch barbakanów, które zostały rozebrane całkowicie i one nawet nie zachowały się w architekturze czy w krajobrazie miasta. To znaczy barbakan starotoruński, on jest delikatnie zaznaczony, tam jest fragment muru tego zewnętrznego, gdzie skarpy się zachował. Z drugiej strony tam tak ładnie posadzono żywopłot, żeby on tak nawiązywał do tego, jak ten barbakan wyglądał. Brakuje nam praktycznie w ogóle tych murów obronnych nam brakuje, bo one były rozebrane w XIX wieku, więc zachował się nam tylko w całości fragment od strony Wisły częściowo wzdłuż ulicy Podmurnej, a z Nowego Miasta są trzy niewielkie fragmenciki tylko, zresztą jeden też tak bardzo mocno przebudowany w czasach nowożytnych, ciężko tam się doszukać w ogóle już w tej chwili tego muru średniowiecznego, chociaż on tam oczywiście stał.
16: To tłumaczono urbanizacją miasta, te wszystkie rozbiórki.
17: Decyzja czy pozwolenie władz wojskowych pruskich na rozbiórkę murów to jest rok 1874, czyli dokładnie decyzja o budowie pierścieniowej twierdzy toruńskiej. W momencie stwierdzono, że one są niepotrzebne. W mieście nie było pieniędzy na to, żeby te mury rozbierać. One dobre następne 25-30 lat funkcjonowały. No i tak, i wtedy ludziom przeszkadzały strasznie. To widać po notatkach w gazetach, że mury są brzydkie, zasłaniają światło, że bramy są wąskie, że są korki. Nie? W XIX wieku w Toruniu bramy były wąskie, nie można było pojechać na targ.
16: Cieszmy się pięknym Toruniem, cieszmy się tymi murami, które jeszcze mamy, no i podejrzewam, że zostaną z nami już na długo, długo.
17: No to, co jest w tej chwili, to już jest dosyć mocno pilnowane, żeby nam się nie popsuło. Szczególnie ta panorama od strony Wisły, ona jednak pokazuje, że te mury istniały, tak? To jak już się chodzi po centrum miasta, trzeba sobie to bardziej wyobrazić, ale Toruń mimo wszystko kojarzy się jednak z murami obronnymi.
16: A rozmawiałem o tym wszystkim z panem Wojciechem Olszewskim. Dziękuję serdecznie.
17: Dziękuję również.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
18: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
19: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
20: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
21: Piątek, drugi dzień czerwcówki. Zanim wrzucicie pierwszy bieg, mam dla Was dobrą wiadomość. Długi weekend przynosi na stacjach stabilne stawki. Za 95 zapłacicie mniej niż w środę, poniżej 6 zł. A cena diesla jest bez zmian i wynosi 6,40. Niestety pogoda nie będzie ułatwiać jazdy. Zapowiada się najbardziej deszczowy dzień tego weekendu.

To już w pół do siódmej na zegarach. Niby piątek, a tak jakoś jakby sobota była, no nie? Podkręcamy tempo w Meloradiu i już za chwilę szansa, żeby zadzwonić do nas i zgarnąć fajną torbę. Waldek Darłak, siema, hej!

Podkręcamy tempo w Mono Radio takiej energetycznej muzy u nas na pewno przy okazji piątku i długiego czerwcowego weekendu dla was nie zabraknie. Dla tych, którzy już teraz na nogach od samego rana, podkręcamy tempo, a ja mam dla was torbę Meloradia w nagrodę za wstanie wcześnie rano. Do kogo trafi? Dzwońcie już teraz pod 321-321-777. To numer do nas, do Melo, do studia. 321-321-777. Jak jeszcze nigdy nic nie zgadnęliście i nie dzwoniliście, no to dzisiaj zróbcie to koniecznie. 321-321-777. Torba Meloradia czeka.

0: Podkręcamy tempo w Meloradiu z Arkiem razem też dzisiaj od samego rana. Siema, Arek.
1: Cześć, witajcie, hej.
0: Cześć, Arek, czy ty masz czerwcówkę? Czy ty masz długi weekend?
1: Niestety nie, ja właśnie jadę do pracy, ale myślę, że to i tak będzie fajny dzień.
0: No będzie bardzo fajny dzień, słuchaj. Ja już jestem w pracy, jest mega fajnie i w ogóle są inni i wiesz, fajnie tak poczuć się wyjątkowo, że to właśnie ty musisz być w takim dniu niezastąpionym, nie, Arek?
1: No tak, taka robota, ale to są plusy i minusy. Dzisiaj myślę, że i tak będzie fajny dzień, także na tym się skupiam.
0: Ja jestem o tym przekonany, Arek, tym bardziej, że mam dla ciebie
2: 3 szoty w Melo. Melo.
0: I teraz uważaj, szybkie pytanie i szybkie twoje odpowiedzi. Klapki czy sandałki?
1: Klapki.
0: Basen czy jacuzzi?
1: Basen, zdecydowanie.
0: I teraz uwaga, przenosimy się w fajne miejsce na plaży. To ty wolisz na leżaku czy na kocu?

0: I like it, I like it. Na liście rzeczy, które lubimy naprawdę bardzo, długi weekend jest naprawdę wysoko. W pierwszej trójce co najmniej. W Melo Radio już za chwilę pojawią się newsy, będzie też prognoza pogody, a teraz już za 7 minut 7.
1: A już o 7 zagramy
0: And the Dust w Melo.

0: Skręcamy tempo w Melo Radio.
1: Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Melo Radiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem. Autopromocja. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Pepsi aż 2 litry, tylko 7 zł 99 groszy za butelkę przy zakupie dwóch. Lody Zielona Budka 1 litr, teraz tylko 13 zł 99 groszy. Kawa Prima Finezja Mielona 500 gramów, tylko 24 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISK.
14: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Meloradio Toruń. Pogoda.
1: Szykujcie parasole i kurtki przeciwdeszczowe, dziś popada niemal wszędzie. Większych opadów możecie się spodziewać od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Wielkopolskę i Kujawę aż po Pomorze. Na pozostałym obszarze będą to opady raczej przelotne. Tak więc chmury będą nam towarzyszyły w całym kraju, próżno wypatrywać słońca na niebie, ono też zrobiło sobie dziś wolne. A termometry pokażą od 18 stopni nad morzem do 25 na Mazowszu i zachodnich krańcach Polski.
2: To już prawie siódma. Newsy Meloradia, Kamil Bekiera.

0: oczywiście jakby jestem też świadoma, że więcej osób mnie obserwuje i kibicuje, ale no staram się jakby nie podsycać tego sama z siebie.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Jak lubicie, podkręcamy tempo od samego rana i gdy inni gadają, to my już gramy. Waldek Darmak, cześć, dzień dobry, mamy piątek, tak jakby kolejny w tym tygodniu, 5 czerwca. Cześć, hej, jest siódma.

Podkręcamy tempo w Melo Radio. Piątek, mamy długi weekend czerwcowy, trwa, więc pomysły o spotykaniu się z kimś w różnych fajnych miejscach jak najbardziej polecam realizować. A już za chwilę o tym, jacy jesteśmy na wakacjach all inclusive i za co najbardziej wstydzimy się za Polaków za granicą. Pomyślcie o trzech takich rzeczach i za moment się okaże, czy dobrze trafiliście. A już teraz gramy. Avon i Hollow w Melo Radio. 12 minut po 7:00.

Riga, czyli Dua Lipa i remix Illusion w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo w piątek rano. Wakacje all inclusive. Temat wraca przynajmniej raz w roku. Jacy jesteśmy na takich wyjazdach? Lista naszych występków jest długa, ale są trzy rzeczy, za które Polacy wstydzą się za swoich rodaków na urlopie najbardziej. Największym problemem jest głośne zachowanie i przesadzanie z procentami. Na to skarży się prawie połowa pytanych osób. Na liście wakacyjnych grzechów Polaków za granicą jest też zajmowanie leżaków od samego rana. Znamy ten widok, co? Wyścig do leżaka i rzut ręcznikiem. Znam kilku naprawdę dobrych zawodników w tej konkurencji. I jeszcze jedno, nakładanie zbyt dużych porcji jedzenia na dwa talerze naraz, samemu sobie. Sami widzicie, jak to dobrze, że nie jesteście teraz na wakacjach. Musielibyście się z tym wszystkim teraz użerać.

0: wysoko, naprawdę wysoko w ostatnim notowaniu 30 Meloradia Balzheim Magnetic, ale spokojnie, siódme miejsce to jeszcze coś czuję nie jest najwyżej. Może być wyżej, wystarczy, że zagłosujecie na wasze ulubione numery, między innymi na ten właśnie Balzheim Magnetic na meloradio.pl. Kolejna odsłona 30 Meloradia już dziś po 18:00, bądźcie z Melo. Teraz na zegarach 7:27 i Lorin i Euforia za chwilę.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.

Alexandra Stan, Mr. Saxo Bitch w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a ja bez patrzenia na długoterminową prognozę pogody już dziś mogę wam powiedzieć, gdzie i kiedy będzie najgoręcej nad polskim morzem tego lata. W samym środku wakacji od 31 lipca do 2 sierpnia będziemy razem z wami bawić się w Kołobrzegu na Sunrise Festival. Bilety do zgarnięcia w Melo Radio już dzisiaj. To kultowe wydarzenie dla wszystkich fanów muzyki elektronicznej, na którym zagrają m.in. Seagala, Afrojack, Hughes, Axwell i James Hype. Ten klimat możecie poczuć w Melo już dziś, bo od 21 na naszej antenie Sunrise On Air w Melo Radio z najlepszą klubową muzą, jaką znacie, ze scen Sunrise Festival.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Foka i Liwka i chcę więcej. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo Radio i jeszcze więcej takich energetycznych numerów już niedługo u nas. Za 8 minut będzie 8, tak podkręcamy tempo w długi czerwcowy weekend, a konkretnie w piątek w Melo.
1: A już o 8 zagramy.
0: Christian Marczy, Fast Cars, Superstars. Czy da się podkręcić trochę temperaturę? Sprawdzimy to w prognozie już za chwilę.
1: Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podniecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów.

Kówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Jedź na tu Z Meloradiem zagrają sami najlepsi. David

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Buł w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Toruń.

0: długi weekend na drogach trwa i o normalnych porannych godzinach szczytu trudno mówić, więc kto do pracy musi jechać na korki, nie powinien narzekać. Najwyżej są niewielkie spowolnienia. Na A1 w Kujawsko-Pomorskim trwa uciążliwy remont. Droga jest zwężona, zamknięta jest jezdnia w kierunku Gdańska i tu mogą być spowolnienia i w stronę Pomorza, i w stronę Łodzi. Deszcz i burze na Dolnym Śląsku. Na pozostałym obszarze deszcz zapowiada się najbardziej deszczowy dzień tego długiego weekendu. Opady przesuwają się ze zachodu w głąb kraju, tak więc jeśli u Was jeszcze nie pada, to znaczy, że wszystko przed Wami. Słupki rtęci w termometrach pną się w górę i pokażą dziś 16 stopni w Wielkopolsce, 18 nad morzem, 22 na Warmii i Mazurach, 24 w centrum i najcieplej na Podkarpaciu, 25 stopni.
1: Już prawie 8. Newsy Meloradia. Kamil Bekiera.
2: Jest propozycja zakończenia wojny w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski wystosował list do Władimira Putina, w którym zaproponował pokój. Putin przekonuje, że Rosja realizuje swoje cele, ale nie zamyka drzwi do porozumienia. Jeśli spędzacie długi weekend w górach, uważajcie i nie ignorujcie warunków pogodowych. Wczoraj na Rysach doszło do tragicznego wypadku z udziałem dwóch osób. Ratownicy przypominają, że na szlakach wciąż zalega śnieg. Kończymy pozytywnym tenisowym akcentem. Maja Chwalińska awansowała do wielkiego finału Roland Garros. Polka pokonała Rosjankę Dianę Schneider 6-7, 4-6, ale do swojego sukcesu podchodzi z dystansem.
3: Oczywiście jakby jestem też świadoma, że więcej osób mnie obserwuje i kibicuje, ale no staram się jakby nie podsycać tego sama z siebie.
2: Chwalińska jutro w finale zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrzejewą.
1: Pozwólcie, że my to jednak podsycimy jeszcze bardziej ten długi czerwcowy weekend i podkręcimy tempo, tak jak lubicie. Energetyczną muzą. Waldek Derwak, siema, hej, jest 8.

Ciao, She Called My Name. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Tak jak lubicie. I już 12 po 8. I zaczynamy już za chwilę zabawę. Gotowi na wszystko, na którą wiem, że czekacie. Czeka na was merch do zgarnięcia. Książka Tomorrowland i Melotorba mam dla was. W zamian za poprawne odpowiedzi na pytania, które się pojawią. Żebyście wzięli udział w zabawie, trzeba dodzwonić się do nas. Spróbujcie już teraz. Czekamy na dwie osoby. 321 321 777. To jest ten moment. Dzwońcie do Melo.

0: Jonas Blue Ray, By Your Side. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio w piątek rano. No i nie chce być inaczej. Teraz już 18 minut po 8. Wy wiecie, co to oznacza. Zaczynajmy.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Razem z nami dzisiaj Marta. Cześć Marta.
2: Cześć, witam.
0: Siemanko. Marta to na Czechy na weekend wybywa. Tak chciałem powiedzieć. Na podbój Czech.
2: Tak, oczywiście, jutro.
0: Fajnie, fajnie, fajnie. A dzisiaj jeszcze trzeba popracować, słyszałem.
2: Jeszcze pracujemy dzisiaj, oczywiście.
0: Spokojnie, coś wiemy na ten temat. Wszystko da się zrobić i ogarnąć. Jest też Natalia. Cześć, Natalia.
3: Halo, halo, cześć.
0: Cześć, a Natalia to teraz jest na spacerze. I to takim podwójnym, bo z psem i z kotem.
3: Tak, z psem i z kotem. Oni niestety nie rozumieją, że mamy długi weekend.
0: Słuchaj, ale ty masz fart, że oni wzajemnie lubią razem na spacery chodzić, bo tak to byś musiała dwa razy, wiesz, dwie rundy.
3: Tak, tak, uwielbiają się, uwielbiają.
0: Okej, okay, no i to najważniejsze. Słuchajcie, ja też uwielbiam mieć dla was fajny merch od rana. I tak jest w tej zabawie. Za dwie poprawne odpowiedzi jest książka o Tomorrowland, za jedną melotorba. I to, co najważniejsze, to trzeba do odpowiedzi zgłaszać się swoim imieniem. Kto pierwszy się zgłosi, ten odpowiada. Czy to jasne? Możemy zaczynać?
3: Jasne.
2: Tak, oczywiście. Jasne.
1: Gotowi na wszystko.
0: No to uważajcie. Stolicą Austrii, to pytanie pierwsze. Stolicą Austrii jest Sydney czy Wiedeń?
2: Marta.
0: Słuchamy Marty.
2: Wiedeń.
0: Wiedeń, dobrze. Ale Natalia, słyszałem, trochę zawiedziona. To takie... to ty byłaś, nie? Przed chwilą. Słuchaj, Natalia, spokojnie, będzie jeszcze szansa. Punkt. Dla Marty 1-0 jak na razie. Idzie nieźle. Mamy jeszcze pytanie drugie, teraz się skupcie. Uwaga! Gdzie wysyłacie swoje zgłoszenia na wyjazd na Tomorrowland z Meloradiem? Czy na stronie meloradio.pl, czy na poczcie w pobliskiej wsi?
2: Marta.
0: Marta, słucham.
2: Na stronę Tomorrow.
0: Jeszcze raz.
2: Na stronę Tomorrow.
0: No nie do końca na stronie Tomorrow. Na stronie meloradio.pl. Ale rozumiem, że to stresik lekki, co? Marta, nie stresuj się, bo słowa się mylą. Słyszymy się, Marta?
2: Tak, słyszymy się, oczywiście.
0: Tak, słyszymy się. Dobra, Marta, słuchaj, wiesz co? Melotorbę mam dla ciebie za jedną prawidłową odpowiedź. Pozdrawiamy cię bardzo gorąco. Natalia!
2: Super, bardzo się cieszę.
0: Bardzo proszę. Natalia! Oż, chyba się coś nam rozłączyło z Natalią. Chciałem powiedzieć, Natalia, że dla ciebie też jest coś fajnego, tak żeby każdy był zadowolony. Czyli merch od Melo. Pakujemy, wysyłamy i leci już do ciebie.
1: Gotowi na wszystko.

0: Modelki i modelski, lubię cię jak lato w Meloradio. My też lubimy takie numery i od razu robi się jeszcze cieplej, żeby nie powiedzieć, że po prostu gorąco od rana. Tak jak lubicie, podkręcamy tempo w Melo, długi czerwcowy weekend trwa, a dla niektórych dopiero zaczyna się rozkręcać. Dręczyn w Melo za chwilę.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
3: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
2: Dzięki bardzo.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
4: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie relaks w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Kochani, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
10: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
11: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
13: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
14: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
13: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
15: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
16: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
17: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
19: Wszystko, czego dziś chcę.
20: To okazje gratis. Z kartą moje Intermarché. Jak litrowy sok 100% pomarańcza Hortex. Drugi gratis. I brykiet grillowy 2,5 kg. Drugi gratis.
21: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
22: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
23: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błąd- zapalenie śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Gynoxin UNO przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
0: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
1: No.

0: 2115 Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: O reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

Versa Fitwips nad wodę. To jest dobry kierunek w długi czerwcowy weekend, ale gdybyście potrzebowali jeszcze czegoś, to my możemy odpowiednio pomóc i wspomóc waszą kasę, naszą szybką kasą. 5 stów dzisiaj aż do wzięcia, bo piątek mamy na cały weekend. Taka kasa przyda się wam na pewno, tylko my mamy pytanie. Na co? Na co wydacie te pieniądze? Na meloradio.pl czekamy na wasze zgłoszenia. Szybka kasa do zgarnięcia i możecie wydawać te pieniądze od razu. Czekamy na zgłoszenia. Piszcie na meloradio.pl, na co wydacie.

0: Moment to the Sunday Hill w Melo Radio, a wcześniej także Sigala. I tak to się fajnie nam ułożyło. To artyści, których usłyszycie na żywo w Kołobrzegu tego lata na Sunrise Festival, a bilety będą u nas dziś już do zdobycia dla was. Słuchajcie Melo.
1: A już o 9:00 zagramy
0: Felix Jan i Kaskada w Melo. Kręcamy tempo w Melo Radio, za chwilę też prognoza pogody i newsy, za 9 minut 9:00.

Wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland.

0: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
1: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
5: Buł w dół w MediaMarkt! W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik. O reklamie.
7: Meloradio Toruń na 92,8 FM. Trafik.
8: Wypad autem w góry to fajny pomysł. Szkoda, że pogoda nie do końca sprzyja, ale jeśli jednak postawiliście na długi weekend, na przykład w Beskidach, to z utrudnieniami musicie się liczyć w Bielsku Białej na S1. Tu wyłączony jest jeden pas ruchu w kierunku Żywca, czy w Czechowicach-Dziedzicach na Krajowej 1, gdzie są zwężenia z powodu budowy wiaduktu. Bez parasola czy kurtki przeciwdeszczowej dziś lepiej nie ruszać się z domu, bo deszcz wcześniej czy później będzie nam towarzyszył. Opady przesuwają się ze zachodu na wschód, a deszcz to nie wszystko, jeszcze zagrzmi. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla Podlasia, województwa lubelskiego, części Warmii i Mazur i Mazowsza oraz dla Świętokrzyskiego, Małopolskiego i częściowo Podkarpacia. Burz i silnego wiatru, lokalnie też gradu, można się tam spodziewać po południu i wieczorem.
9: To już prawie dziewiąta. Czas na newsy Meloradia. Kamil Bekier.
10: Żebranie w Polsce może stać się legalne. Takie zmiany przewiduje projekt, który trafił do Sejmu. Jego autorzy argumentują, że obecne przepisy są niejasne i nie rozwiązują problemu bezdomności. Trwa długi czerwcowy weekend, a pod Tatrami robi się coraz tłoczniej. W Zakopanem zajętych jest już ponad 70% miejsc noclegowych. O frekwencji w górach decyduje jeden kluczowy czynnik.
11: Bezwzględnie karty rozdaje pogoda,
10: mówił Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Wybierając się w góry, warto jednak pamiętać, że na szlakach wciąż zalega śnieg. Niektórzy wolą nie ryzykować i wybierają ciepłe kraje. Na długi czerwcowy weekend Polacy najczęściej lecą do Włoch, ale dużą popularnością cieszy się też Hiszpania. Wynika z danych biura sky.pl. Wśród miast bezapelacyjnie króluje Rzym.
9: Bez względu na to, czy gdzieś polecieliście, pojechaliście, czy po prostu jesteście w tym miejscu co zwykle. My podkręcamy tempo, jesteśmy razem z wami w Melo. Waldek Derwak, cześć, hej! To już dziewiąta, inni gadają, a my gramy.

Taka to melodia. I Sanach w Meloradiu. Podkręcamy tempo dzisiaj od samego rana. Długi weekend czerwcowy trwa. Dzisiaj w piątek też Dzień Ochrony Środowiska. Także uwaga, pamiętajcie tam o tym, jeżeli długi czerwcowy weekend spędzacie gdzieś w terenie. Meduza w Melo, Don't Wanna Go Home. Już 11 minut po 9:00.

0: Podkręcamy tempo w Meloradiu, a to Robin Schulz. Na to lato mamy dla was mega propozycje. Dajemy wam szansę przeżyć z Meloradiem coś niezapomnianego. Zabieramy was do Belgii na Tomorrowland. Czas wypełniony emocjami i super muzą, którą zapewnią wam najlepsi DJ-e. Wchodźcie na meloradio.pl, napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Koniecznie dołączcie oryginalny film i foty. Gosia i Olek już są w naszej ekipie i jadą z nami na Tomorrowland. Gosia, co trzeba zabrać ze sobą? Jakie jest takie must have na Tomorrowland?
1: Wygodne buty, żeby stópki nie cierpiały, plecaczek, no, okulary, no i dobry nastrój i tyle.
0: No i takie nastawienie to my lubimy. No i dodam też, że dojazd tam i z powrotem też zapewniamy i Tomorrow Paki dla was również mamy. A co wy macie dla nas? Jaką propozycję? Wejdźcie na meloradio.pl, napiszcie nam koniecznie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Bądźcie naprawdę pomysłowi, oryginalni. Czekamy na wasze zgłoszenia. Dołączcie do naszej ekipy.

0: Marty Garrix, Ed Sheeran. Panowie wiedzą, jak pobujać taką swoją muzą. No i mam jeszcze jeden taki duet właśnie. Oni też dobrze wiedzą, jak rozgrzać was w ten piątkowy poranek. Calvi Remy Explosion już za chwilę w Melo. Prawie w pół do dziesiątej.
1: Melo Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

Ani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dalmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Tymczasem w salonie Filman.
2: I jak pani widzi?
3: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
1: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
6: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCA, Cel i Assistance.
5: I to gdzie?
6: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa.
11: Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
13: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Po reklamie. Autopromocja.
14: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema!
15: Bakłażan.

Tiesto i Ava Max. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Za 18 minut już 10, a już za tydzień pierwszy weekend z Mundialem. Mistrzostwa zaczną się w czwartek 11 czerwca, ale już dzisiaj, wyobraźcie sobie, niemiecki matematyk i analityk Joachim Clement przepowiada, że on wie, kto będzie mistrzem. To Holandia zostanie mistrzem świata 2026. W finale imprezy piłkarze Holandii mają pokonać Portugalię. Co ciekawe, ten człowiek już 3 razy z rzędu poprawnie wskazał złotych medalistów Mundialu, a zrobiło się o nim głośno jeszcze w 2014 roku. Wtedy to ten naukowiec opracował algorytm i chciał udowodnić, że za jego pomocą nie da się wskazać piłkarskiego mistrza świata, że to jest niemożliwe. I tak przeprowadził analizę i badania z tym algorytmem, że ku zaskoczeniu wszystkich, a najbardziej to sam siebie zaskoczył, jego analiza wtedy okazała się prawidłowa. Mundial w 2014 wygrali Niemcy, którzy wtedy wcale nie byli uważani za faworytów. Jak będzie teraz? Czy faktycznie Holandia? Czy faktycznie z Portugalią? Przekonamy się już niedługo. Póki co niech pozytywnie zaskakuje was ten długi weekend.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo Radio Fisher. To znaj w Melo. No nie, no jest jeden weekend, a ja cię już drugi raz widzę. To co, to tak może, że misia, co? Tak o.
1: Stary, ja to marzę o tym, żeby w kolejnym wcieleniu zostać niedźwiedziem, bo wiesz, one są takie, jak one są grube, to jest spoko, że to jest Sigma, no, nie? Poza tym one śpią, stare, one mają ten sen zimowy, to jest rewelacja.
0: No, no, no. No tak, no jest jeden plus, ale później całe lato nie śpisz. W sumie to też dobrze.
1: W sumie to też dobrze.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: Where is my husband, Ray i David Guetta.
0: To ja bardzo proszę kontynuować fajnie dalej ten weekend.
1: Z największą radością.

0: meloradio.pl, no i wspierajcie swoich faworytów.
1: 30 Meloradia.
0: Olek Pych, zapraszam.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: 500 gramów 12,99 zł. Od wtorku do niedzieli żeberka w marynacie barbecue 26,99 zł za kilogram. Karkówka w marynacie klasycznej 400 gramów 16,99 zł. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
1: Tymczasem w salonie Filman.
2: I jak pani widzi?
3: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
1: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
6: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
7: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
8: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka.
9: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: O reklamie. Autopromocja.
12: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10.

0: Melo Radio Toruń. Trafik.
1: Dzisiaj pusto na drogach. W miastach głównie zatrzymają Was światła, a na głównych trasach większy ruch jest na Zakopiance czy tych wiodących nad morze. Wiadomo, długi weekend. Jeśli wybieracie się do stolicy Warmii i Mazur, to utrudnienia są na wjeździe do Olsztyna od strony Warszawy. Tam droga wojewódzka jest przebudowywana.

0: Gdyby nie te chmury za oknami i deszcz, który pada w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku czy na wschodzie kraju, to mogłoby być całkiem przyjemnie. Na termometrach w Olsztynie dziś maksymalnie 25 stopni, w Toruniu 20, w Bielsku-Białej 22, ale już na przykład w Giżycku czy Koninie 16. No i te burze są możliwe. Wschód kraju ma być burzowy. Porywy wiatru w czasie burz mogą dochodzić nawet do 80 km na godzinę. Parasole trzeba będzie mocno trzymać, a ogólnie lepiej nie ruszać się z domu.
1: Minuta do 10:00, News Melo Radia, Kamil Bekier.
2: Hiszpania mierzy się ze skutkami fali upałów. W maju odnotowano 101 ofiar związanych z wysokimi temperaturami, co jest najwyższym wynikiem od dekady. Władze podkreślają, że będą wzmacniać działania prewencyjne. W Polsce będzie z kolei deszczowo. W długi weekend trzeba się liczyć z dynamiczną pogodą, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
3: Zwłaszcza we wschodniej i północno-wschodniej części kraju podczas burz miejscami ulewne opady deszczu i porywy wiatru do 70 km na godzinę.
2: Najniższe temperatury będą nad morzem. Na koniec przenosimy się do jeszcze chłodniejszej Norwegii. Tam planowane są zmiany w systemie wystawiania zwolnień lekarskich. Lekarze mają być lepiej wynagradzani za wizyty bez wystawiania zwolnienia. Ma to ograniczyć absencję w pracy.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: Siemanko, 10:00 na zegarach, a ty po tej stronie, mamy piątek. A niektórzy to się cieszą długim weekendem. Przy okazji, co z nim robicie? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, czekam na głosówki. A to Ray, You Are My Husband.

Anima, Georgi, Beautiful w Melo Radio, 16 minut po 10. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, temat mocno na czasie, no bo to, co robi nasza Maja Chwalińska na korcie, to jest jakiś fenomen po prostu. Maja zagra o tytuł z Andrzejewą, o czym część już z was na pewno słyszała, ale mam dla was sztos pomysł na przeżycie tych emocji, na przeżycie finału Roland Garros. Jeżeli tylko macie ochotę, no to let's go, no możecie to przeżyć w kinie Helios, jeśli tylko poczujecie siłę i odwagę, ale żeby móc garnąć te podwójne zaproszenia, które mam dla was, to pokażcie mi w formie głosówki, jak kibicujecie naszej Maji Chwalińskiej, a na głosówki czekam na WhatsApp. Znajdziecie go na meloradio.pl. Przypominam, podwójne zaproszenia.

0: Ale Farben, Body Talk w Melo Radio, 28 minut po 10. Podkręcamy tempo i w tej godzinie jeszcze dowiemy się, jak bardzo motoryzacyjnym świrem jest gips i odpowiedź na to pytanie w sumie brzmi, że bardzo. Diego Win, zagramy za dosłownie chwilę, będą też Offenbach, generalnie dużo dobrego brzmienia.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
2: Jedź na tu z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. Dave

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
10: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
11: Po reklamie.

0: Where have you been? Panowie, chyba często słyszeliście to pytanie, co? No dobra, słuchajcie, w życiu warto i ważne jest, żeby spełniać swoje marzenia. No i tak Gosia i Olek chyba swoje spełnili, no bo jadą na Tomorrowland z Melo.
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Melo?
2: Nie możemy w to uwierzyć, bardzo się cieszymy. Ale fajnie.
0: Ale wiecie, co jest super, że wy też możecie jechać razem z nami, no bo wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, dacie nam znać z kim i dlaczego chcecie jechać na Tomorrowland, dorzucicie jakąś fotę, w jakim imprezujecie, albo nagranie w formie wideo. No i w zasadzie to tyle, no bo tak, dojazd macie na miejsce gratis. Tomorrowland to jest przeżycie na całe życie, tak? Ultra super fajni artyści. Nie traćcie czasu, tylko od razu wbijajcie na meloradio.pl. Do dzieła!

0: Bob Sinclair, niezwykle wierny facet. Wierny swojej historii i swojemu brzmieniu. I Can Wait, który nagrał razem z Kajzą. Bardzo udana współpraca. Jestem przekonany, że przez całe wakacje będziemy mogli słuchać tego numeru i cieszyć się fajnym, słonecznym brzmieniem. A za chwilę newsy Meloradia, w których pojawi się dużo cennych informacji, także zachęcam do tego, by być blisko.
1: A już o 11:00 zagramy
0: Kygo, Khalid Griffin i Save My Love w Melo. To też bardzo mocna współpraca, która zakończyła się tak naprawdę, zakończyła

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wysany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
4: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
3: To dobre cechy charakteru.
4: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
5: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to okazje gratis z kartą Moje Intermarché. Jak litrowy sok 100% pomarańcza Hortex, drugi gratis. I brykiet grillowy 2,5 kg, drugi gratis.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na MediaExpert.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Buł w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, bletka, kubańczyk, blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
5: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: O reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM. Pogoda.
7: Chmury rządzą za oknem. Jeśli pojawią się przejaśnienia, to nieduże, prędzej deszczu można się spodziewać. Jak wynika z prognozy synoptyków, popada dziś w całym kraju. Miejscami przelotnie, miejscami silniej, ale wszędzie nas zmoczy. No i burz możemy się spodziewać. Od Warmii i Mazur po Małopolskę i we wschodnich województwach. Nad morzem dziś 18-20 stopni, w centrum 24, a maksymalnie na termometrach będzie 26 stopni. I jutro ma być podobnie.
8: Minuta do 11, newsy Meloradia i Kamil Bekier.
9: Prezydent Ukrainy chce spotkania twarzą w twarz z Putinem. Zełenski w liście wzywa do rozmów na neutralnym gruncie, a Kreml nie wyklucza pokoju.
10: Rosja zgadza się na kompromisy, które omawialiśmy w Ankarze. Czy strona ukraińska również musi się na nie zgodzić? Wtedy konflikt szybko i naturalnie się zakończy.
9: Mówił Władimir Putin. Propozycję spotkania chwali Donald Trump. Tymczasem w Polsce rynek samochodowy podbijają chińskie pojazdy. W 2026 roku odpowiadają już za ponad 12% sprzedaży nowych aut. Informuje Rzeczpospolita. Główny atut to cena. Ze względów ekonomicznych być może wkrótce sięgniemy po mięso z próbówki. Izraelscy naukowcy opracowali metodę, która znacząco obniża koszty jego produkcji. Mięso według badaczy ma przypominać tradycyjną wołowinę.
8: Aż mi się przypomniał nowy, wspaniały świat Huxleya. Przy okazji o tym m.in. jest płyta Soma, tak ona fide, to tak sobie możecie kiedyś odpalić. A ja jestem Adi i mówię wszystkim siemanko! 11 na zegarach. Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love. Kiedy inni gadają, no już gramy.

0: James Hype, Be Mine w Meloradio, 14 minut po 11. Podkręcamy tempo. Kamil Bekier ze mną, stary.
1: Witam, witam.
0: Co to się dzieje? Nowa rakieta? Nowa moc na korcie?
1: Jest mocno. Mamy być może następczynię Igi Świątek, Maja Chwalińska, która gra w Roland Garros już od samych eliminacji i dotarła do finału.
0: No i to jest niesamowite, ale właśnie my tak gadaliśmy z Kamilem, bo ja nie jestem ekspertem od tego i mówię, że ja nie oglądałem, ale widziałem nagłówki, że jest rewelacja i ty powiedziałeś wtedy ważne słowa.
1: Tak, jeśli nie interesujesz się tenisem, to po meczu Mai możesz się wkręcić na maksa w ten sport.
0: Rewelacja. Słuchajcie, wy też możecie się wkręcić i ten finał, do którego tak naprawdę Maja się dostała, no to będziecie mogli oglądać w kinie Helios. Jeżeli tylko macie ochotę, to tak się składa, że ja mam podwójne zaproszenie. Pokażcie mi, jak kibicujecie Mai, nagrajcie głosówkę na WhatsAppie Meloradia, którego znajdziecie na meloradio.pl. Kamil, ty jak byś kibicował? Pokaż państwu.
1: Maja,
0: dokładnie. I tak to będzie mogło wyglądać w kinie Helios z waszym udziałem. Także mam podwójne zaproszenia. Zapraszam na WhatsAppa Meloradia. Nagrywajcie głosówki. No i do dzieła.
2: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: John Sumi, The Chase Smokers i All The Time w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. 26 minut po 11. Prosiłem o kibicowanie na WhatsAppie Melo Radia. No i dostałem. Andrzej?
1: Majajajajaj.
0: Potraktujmy to jako kibicowanie neutralne, w razie gdyby się udało, albo gdyby się nie udało. Maja Chwalińska, the best. Artur, co masz dla nas?
2: Siłaczka Maja. Biało-czerwony Roland Garros. Jak zawsze Polska znowu zdobywa ten piękny turniej. Maja jest niesamowita. Pięknie gra.
0: A tu mamy komentatora. No i superancko. Dżentelmeni, podwójne zaproszenia do kina Helios, żeby podziwiać zmagania naszej rodaczki, są już wasze. A w tej godzinie David Guetta, I'm Good.

0: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Pół w dół w MediaMarkt! W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
0: Po reklamie.

Coś mi mówi, że wy też chcielibyście poczuć trochę wolności. No a gdzie poczujecie wolność, jak nie na Tomorrowland? I tam możecie się wybrać razem z nami, z Meloradiem. Słuchajcie, zróbcie coś dla siebie, spełnijcie marzenie, no i pojedźcie z nami do Belgii, by przeżyć coś niesamowitego. I to w bardzo prosty sposób w ogóle można załatwić, no bo tak, wchodzicie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wybieracie tą zakładkę, gdzie jest napisane dużymi literami Tomorrowland. Piszecie z kim i dlaczego chcielibyście się wybrać na tą wyjątkową imprezę, na to przeżycie. No i też dodajecie jakąś wspólną fotę albo jakiś filmik, jak razem imprezujecie. No i to w zasadzie tyle, a później będziecie mówić, ale było super, ale było sztos. A będziecie też mówić w trakcie dojazdu, bo macie to gratis i my też będziemy ruszać razem z wami, także zrobimy sobie małą integrację. Ale ja nie będę śpiewał, obiecuję.

Rayton, Libra Heldens, Woolley, Turn Me On w Meloradio. 12 minut do godziny 12. Podkręcamy tempo. Oliver Heldens, czyli także Hilo, jego alter ego. No wy wiecie o tym, że spotkamy się na Sunrise Festival? No pewnie, że wiecie. Słuchajcie, piękne spotkanie muzyczne się szykuje, tego jestem bardziej niż pewna. Jeżeli tylko chcielibyście przeżywać to wszystko razem z nami w Kołobrzegu już 31 lipca, bo wtedy to się zaczyna, no to nic nie stoi na przeszkodzie. Po prostu słuchajcie uważnie Meloradia. Bo w Idę w Melo po 18 będziecie mieli szansę zgarnąć zaproszenia. Do dzieła, bo będzie super impreza. Robin Schulz już teraz.

0: Robin Schulz i Better Times w Mel Radio, 8 minut do godziny 12. Ta nuta przypomniała mi o takim klasyku.
1: Kiedyś to było! Kiedyś to był czas, teraz to już nie ma czasu.
0: Przypomniał mi się Janusz. Podkręcamy tempo. Nutka bardzo fajna, sympatyczna, taka do pocilowania akurat w wakacyjnym vibe'ie. My za chwilę będziemy mieć dla was newsy Meloradia, także bądźcie czujni, no i dobrą muzę.
2: A już o 12 zagramy
0: Miu Zalia, dopóki się nie znudzisz. Świetnie muzycznie się dogadali. Ta nutka punktualnie o 12.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Tymczasem w salonie Filman.
10: I jak pani widzi?
11: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
9: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
13: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
14: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.

0: Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Pogoda.
1: Trzymajcie się mocno, jeśli słuchacie nas na Warmii i Mazurach czy Podlasiu. Dla tych regionów synoptycy wydali alerty drugiego stopnia przed burzami od 13 do 23. Zanim więc po południu czy wieczorem wyjdziecie z domu, spójrzcie w niebo. W czasie burz może silnie wiać i padać ma i deszcz, i lokalnie grad. Burze, ale słabsze, pojawią się w całym wschodnim pasie kraju. Na wschodzie i południu dziś najcieplej, do 26 stopni, a na zachodzie i północnym zachodzie do 20.
2: Minuta do 12. Newsy Meloradia i ponownie z nami Kamil Bekier.
3: Bałkany Zachodnie znów zbliżają się do Unii Europejskiej. W Czarnogórze trwa szczyt poświęcony przyszłości regionu i jego integracji ze wspólnotą. W spotkaniu bierze udział m.in. Donald Tusk. Przed nami sezon kąpieliskowy, a służby przypominają o zasadach bezpieczeństwa nad wodą. Ratownicy i policjanci apelują o rozsądek, bo chwila nieuwagi może zepsuć wakacyjny wypoczynek.
4: To, co zauważamy rok w rok, najwięcej osób tonie w rzekach. To już by było argument, że nie warto do rzek wchodzić.
3: Mówiła Aleksandra Wasiak z warszawskiej policji. Ostrożność należy zachować także przy brzegu rzeki. Z kolei w Bieszczadach tematem numer jeden wśród turystów są niedźwiedzie. Powodem są doniesienia o spotkaniach ludzi z drapieżnikami. Goście coraz częściej pytają o bezpieczeństwo na szlakach, ale branża nie notuje rezygnacji z wyjazdów.
5: Uważajcie na siebie.
6: Mamy 12, siemanko, ja jestem Adi i mamy piąteczek. Niektórzy z was się cieszą długim weekendem, czego nawet trochę zazdroszczę, ale jeżeli akurat pracujecie, pamiętajcie, że jesteśmy razem. A to Mio, Zalia, dopóki się nie znudzisz. Siemanko!

Alok Khalid i Diving to Me w Melo Radio. 16 minut po 12. Przypał na Helu. Słuchajcie, jestem pewny, że słyszeliście o najbardziej epickim autobusie, który właśnie kursuje nad morzem. Mowa o linii 666, która dosłownie można powiedzieć, że jest takim road to hell. No i na to też zareagował Kościół. Powiem tak, nie zważając już na to, czy ktoś w coś wierzy, czy nie. Guys, to jest po prostu świetny mem. Nie bądźmy smutnym społeczeństwem. Potrafimy w memy i wydaje mi się, że powinniśmy się tego naprawdę mocno trzymać. Madison Mars, New Vibe Kudys. Gramy to w Melo.

Pauza i Magnetic w Meloradio, 29 minut po 12. To jest dobra chwila, by sobie drugą kawusię zapodać. A wiem, że jest ochota. No, wiem, że też jest ochota na to, by się dobrze zabawić, dlatego przypominam, żeby słuchać Meloradio po 18, no bo Sunrise Festival czeka! Tam pełno scen. Ja wiem tylko tyle, że 31 lipca w Kołobrzegu będzie naprawdę bardzo, ale to bardzo gorąco. I pojawią się tam m.in. Swedish House Mafia. No, ale zagramy za chwilę Wait So Long.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Karfurze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
6: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub udzie kurczaka 7,99 za kilogram, a ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka.
11: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
14: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
15: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
0: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

Eric Fritz w Melo Radio. 17 minut do godziny 13. Spełnijcie sobie marzenie i pojedźcie na największy festiwal muzyki elektronicznej na świecie i przeżyjcie coś niesamowitego. Słuchajcie, Tomorrowland coraz większymi krokami się do nas zbliża. No i taka moja propozycja, może byście weszli na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, i tam wzięli udział w naszej zabawie, bo możecie mieć możliwość pojechania na Tomorrowland do Belgii. Jedyne co trzeba zrobić, to napisać z kim i dlaczego chcecie się wybrać. Druga rzecz to dorzucić jakąś fotę, jak razem imprezujecie, albo jakiś film. No i generalnie to tyle. I daję ważne info. Dojazd jest gratis, jedziemy razem, integrujemy się, jest dobre melo.

0: Topic i Becky G. Sorry Papi w Meloradio. 8 minut do 13, Ula.
1: Ja się trochę boję.
0: Dlaczego?
1: No boję się tego. Nie, no powiedz, ty mów. Ty
0: miecz mów. Świetlny mi przyszedł. O, jak, czekajcie, wyciszę na chwilę.
1: Dobrze, fajnie. Co tu się dzieje?
0: A co w newsach?
1: A w newsach będzie benzyna i pogoda.
0: Miecz świetlny. A już o 13 zagramy Milky David Guetta, Just The Way You Are. I w tej pozytywnej atmosferze tak zaczniemy o 13:00.

0: że radio to speed dating, sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: 6 cały dzień. Autopromocja. Reklama. Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Pepsi aż 2 litry, tylko 7,99 zł za butelkę przy zakupie dwóch. Lody Zielona Budka, 1 litr, teraz tylko 13,99 zł. Kawa Prima Finezja Mielona 500 gramów, tylko 24,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 4 kilo na osobę, a polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
7: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise.

0: Minuta do 13:00, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
1: Od jutra ceny maksymalne paliw będą wyższe. Do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, benzyny 98 6,63, a diesla 6,48. No to przy kasie zostajemy. Od poniedziałku będzie można zapytać szefa, ile zarabiają koledzy. 7 czerwca wchodzi kolejny etap przepisów o jawności wynagrodzeń. Firma Joanna Łuksza.
2: Dyrektywa przewiduje dostęp do informacji o średnich poziomach wynagrodzeń w podziale na płeć oraz kategorię pracowników wykonujących taką samą pracę lub pracę o tej samej wartości.
1: Firmie, która zignoruje nowe przepisy, grozi grzywna do 60 tysięcy złotych. Na koniec ostrzeżenie synoptyków przed burzami na wschodzie kraju. Alert wydało też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
0: Schowajcie rzeczy z balkonu w razie czego.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Od 7 czerwca możemy zapytać, ile zarabiają koledzy. Nie wiem, co o tym myślicie. Czy byśmy się przeszli z wizytą do szefa, czy nie? A może nie ma co denerwować. Milki, David Guetta, Just the Way You Are, Melo. A to raczej z tych spokojniejszych. A, no i Adi z tej strony. Do 14 zapraszam.

Prawdziwa muzyczna dżungla. Alok, The Chainsmokers i Jungle. 13 minut po 13 podkręcamy tempo. Ten numer, myślę, że jest duża szansa, że usłyszymy na tegorocznym Tomorrowland. A jeżeli chcecie się tam pojawić, to zapraszam na meloradio.pl. W międzyczasie przypominam, że można podjąć wyzwanie. A to oznacza, że macie skiety do zdobycia. 321-321-777. Dzwońcie, no bo czekam. I skiety zresztą też. No i zepsułem, poczekajcie. O, to tylko przypomnę. 321-321-777. Dzwońcie, zapraszam, podejmijcie wyzwanie. I będzie humor gitowa, obiecuję.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeated w Melo Radio, 16 minut po 13. No, cieszymy się piątkiem i z takimi numerami to jest zdecydowanie łatwiej. A z odrobiną szaleństwa to już w ogóle. Siema Dominik, stary, jak żyjesz?
1: Siema, siema mordeczki. No, dziękować, wszystko dobrze. Siedzę właśnie na rusztowaniu i montuję dach, także...
0: O, stary, nice.
1: Także tylko, żebym nie spadł.
0: No właśnie, to weź się czegoś złap, bo my podejmujemy wyzwanie, żebyś ty zgarnął skiety Meloradia. Słuchaj, jeżeli ci się uda, masz skiety, jeżeli ci się nie uda, coś innego z Melomerczu. Czy wszystko jasne?
1: Jasne jak słońce.
0: Dobra, czy w takim razie chciałbyś poznać swoje dzisiejsze wyzwanie?
1: Słucham uważnie.
0: Dobra, zagrajmy w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. Twoim zadaniem jest odpowiadać na moje pytania, nie używając tak lub nie. Czy jesteś gotowy?
1: Jasne.
0: Bo dobrze zajarzył, super. Dobra, idziemy do pierwszego pytania. Czy lubisz jeść kepsa?
1: Oczywiście.
0: Rozumiem, bardzo fajnie. A czy Armin van Buuren chodzi na siłownię?
1: Prawdopodobnie.
0: Prawdopodobnie tak, no. A czy Melo Radio zabiera słuchaczy na Tomorrowland?
1: Oczywista oczywistość.
0: No wiadomo, że tak. A powiedz mi, stary, tak z troski pytam, dobrze się czujesz dzisiaj?
1: Jak najbardziej.
0: Okej, okay. A myślisz, że dobrze. Chłop z 1.8L już zapomniał?
1: Nigdy.
0: Nigdy? Dobra, mamy to, skiety Melo Radio są twoje, brawo!
1: Stary, super, dzięki.
0: Ci poszło, gratuluję. Pozdrawiamy kogoś od ciebie.
1: Wszystkich, ale słuchaczy.
0: Słuchaj, a możesz coś dla mnie jeszcze zrobić z tego rusztowania?
1: I Tomka, który siedzi właśnie na dachu.
0: Pozdrawiamy. Czy możesz zrobić coś dla mnie z tego rusztowania jeszcze?
1: No, dokładnie, mogę.
0: Krzyknij budowa!
1: Budowa!

0: Dubdog i How Does It Feel w Melo Radio, 28 minut po 13. W tej godzinie jeszcze spotkamy się z Aviciim i Hey Brother. Wyjątkowe muzyczne wspomnienie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
7: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
8: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Young Glosia, Jonathan w Melo.
1: W noc anioł wszyscy wychodzą na patrol.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Oh yeah! Mamy 16 minut do 14. No właśnie, piątek, piąteczek i piątunio. I trzeba wam zaproponować coś turbo nowego, coś turbo świeżego, co pokochacie. No i Alesso powraca z zupełnie nowym singlem. Przy okazji to jest facet, który nie wiem czy wiecie, ale rozpoczął swoją karierę muzyczną już w wieku 10 lat, bo wtedy dostał pierwszy syntezator. No i tak z biegiem lat rozwijał się i stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych producentów na całym świecie. I ostatnio doszło do takiej fajnej rozmowy między nim a Ryanem Tedderem z One Republic. No i panowie stwierdzili, że ej, to jest fajny pomysł, by połączyć nasze muzyczne dwa światy. No i jak się okazało, te dwa światy rzeczywiście nieźle ze sobą fitują. Poznajcie In Your Eyes, Alesso, One Republic. Moim zdaniem rewelacja.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Fukaj, Liwka Enklawa i chcę więcej w Meloradio. Kocham tę nutę, jest naprawdę przecudna, szczerze mówiąc. Taka wakacyjna, no i jest w niej Liwka XD, nie? Liwka jest fajna,
1: bardzo
0: nie?
1: Ładnie o niej powiedziałeś. No, no jest Liwka XD.
0: No jest sztos ona, ja ją bardzo lubię.
1: To słyszę właśnie.
0: Bardzo ją lubię.
1: Słyszę.
0: Ej, ale serio mówię, no.
1: Dobra, wierzę.
0: Widziałeś ją?
1: A, to dlatego.
0: Mikołaj, za chwilę w Meloradio, dziękuję bardzo.
2: A już o 14:00 zagramy
1: Good Boys Hideaway, Daya i Albi.
0: W sensie mi o to chodziło, że ona naprawdę fajnie śpiewa.
1: Ale dobrze, to już się nie tłumacz, bo wiesz, jak to wychodzi potem, nie?
0: Ja widziałem na koncercie, naprawdę super, nie? Dobra, idę stąd, dara.

0: To promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Ekstra, piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money.
8: Cherry Money?
7: Nowy Ekspres Los.
8: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.

0: Alei Wolności, Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli, Beata Kulczycka.
1: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: O reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
5: Czas na newsy Meloradia, które przedstawi Ula Harciarek.
6: Uwaga kierowcy, mogą być jeszcze utrudnienia na autostradzie A2 w województwie łódzkim. Na jezdni w kierunku Poznania między węzłami Stryków i Zgierz doszło do wypadków. A teraz zrobi się słodko, to za sprawą naszych polskich truskawek, które są coraz tańsze. Teraz w okolicach 12-13 zł za kilogram.
7: Bardzo smaczne. Tanieją truskawki, no i są różne źródła pochodzenia, więc jest wszystko do wyboru.
6: Coraz tańsze są też polskie ziemniaki i szparagi. Na koniec sport i muzyka. Shakira wystąpi w Meksyku w trakcie pierwszej z trzech ceremonii otwarcia piłkarskich Mistrzostw Świata. To 11 czerwca. Shakira jest również jedną z gwiazd, które mają wystąpić obok Madonny podczas finału mundialu.
4: Sponsorem programu jest...

0: Fight w Meloradio z Mikołajem Kujawińskim.
1: Siemanko, dotarliśmy. Piątek, piąteczek, wiadomo co dalej. Rozpoczynamy dzisiejszy Freak Fight. Dzisiaj będzie pełno premier w naszym programie, nie tylko tych muzycznych, bo będzie też jedna premiera, która właśnie ma miejsce. Dzisiaj jest bardzo bliska memu sercu i zapewne też waszemu sercu, chociaż może jeszcze o tym nawet nie wiecie. O tym porozmawiamy sobie na pewno w tej godzinie. Mikołaj, siemanko.
0: Freak

0: Faust i Gibbs w Meloradiu z tobą. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fightie. A jeżeli z nami chcielibyście wybrać się na Tomorrowland, to sprawa jest prosta. Wchodzicie na meloradio.pl i tam pokazujecie, z kim chcielibyście pojechać, no i piszecie też, dlaczego akurat z tą osobą. A potem my do was dzwonimy i mówimy te piękne słowa. Jedziecie na Tomorrowland. Takie słowa już usłyszała Gosia i Olek. Oni już wiedzą, że z nami pojadą. A czy wiedzą, co ze sobą wezmą?
1: Wygodne buty, żeby stópki nie cierpiały. Plecaczek, no, okulary. No i dobry nastrój i tyle.
0: No to już wiecie, co ze sobą zabrać, ale najpierw trzeba oczywiście się zgłosić, żeby przeżyć z nami Tomorrowland. Meloradio.pl, tam znajdziecie wszystkie szczegóły. Pokazujecie, z kim chcecie jechać. I piszecie, dlaczego. A to jest Don't Wanna Go Home, Meduza i Henry Camomile. Już teraz Melo.

0: Bless.
1: 100 Kisses w Melo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo, a dzisiaj mamy wyjątkowy dzień dla wszystkich polskich graczy. No może nie dla wszystkich, ale dla większości na pewno. 15 marca 2001 roku, czyli 25 lat temu, światło dzienne ujrzała najlepsza polska gra wykonana niemieckimi rękami, czyli Gothic 1. Polska gra dlatego, że polski dubbing był do tej gry po prostu najlepszy. Umówmy się, nikt nas nie przebił i dlatego też gra stała się po prostu kultowa w naszym kraju. Tak samo zresztą jak dwójka. No w mniejszej części może trójka, ale też jeszcze była Arkania, ale o niej w ogóle nie mówimy. No a dzisiaj właśnie Gothic Remake ma swoją premierę, dlatego od razu daję wam znać, że mnie w poniedziałek nie ma, bo będę grał w Gothica. I to, co prawda, tekst z dwójki, ale myślę, że pasuje jak ulał, ponieważ Gothic
2: jest słaby i wiele zapomniał, ale żyje.
1: Zatopię się w tej grze, naprawdę. Dive into the ocean. Alok Z by Portugal The Man. Już teraz we Freak Fightcie.

0: Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: You're so beautiful. You make me feel alive again.

0: zakończenie Meloradia i to jest faktycznie piękny utwór i stworzony przez bardzo utalentowanych ludzi. No właśnie, ludzi, to jest słowo klucz, bo jeszcze w tej godzinie porozmawiamy sobie o sztucznej inteligencji i o tym, jak kończą nam się przez nią zapasy wody.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

to promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Jedź na tu lat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
3: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
4: Tymczasem w salonie Filman.
5: I jak pani widzi?
6: Widzę wyraźnie. Nadchodzącą beztroskę.
4: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka,
14: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: O reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.

Bryska w Meloradiu. Obca, tak podkręcamy tempo we Freakfajcie. Teraz dwa słowa o sztucznej inteligencji, ponieważ trafiłem na ciekawy artykuł na Time.com i na Time.com piszą, że do 2030 roku AI zużyje tyle wody, co 1 300 000 000 ludzi i ma też zużyć do tej daty 945 terawatogodzin prądu. A przełączenie się na odnawialne źródła energii na przykład spowodowałoby jeszcze większe zużycie wody, a te farmy AI będą zabierać jeszcze więcej powierzchni, no bo trzeba to wszystko przecież schładzać między innymi. I pojawia się naprawdę duży ekologiczny problem, a rozwiązanie nie jest wcale takie oczywiste. Chociaż najbardziej ironiczne jest to, że na tym artykule, na time.com, pierwsze co mi wyskoczyło, to asystent AI, który zapytał się, w czym może pomóc.

0: Into the Sun. Z tym numerem da się poczuć już klimat jakiegoś festiwalu. Na przykład Sunrise Festival, bo to Użel, który uczynił ten numer, tam właśnie zagra. A oprócz Użela, Email Angel i Alternate na tym właśnie traku. Tak podkręcamy tempo we Freakfajcie.
1: A już o 15:00 zagramy
0: Beauty and a Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj. Ten numer zagramy punktualnie o 15:00, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Reklama. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
6: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie?
7: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny Luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour, tańsze zakupy na mecz.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
13: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
14: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISK.
15: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Radio Toruń.
1: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
2: Ukraińska marynarka wojenna potwierdziła, że jeden z morskich dronów zgubił się podczas operacji na Morzu Czarnym. To prawdopodobnie ta jednostka eksplodowała w porcie w Rumunii. Kawa tanieje na światowych giełdach. Notowania arabiki są niższe niż rok temu, ale według analityków ceny w sklepach się nie zmienią. A na koniec jeszcze Poznań, a tam trwa festiwal Ukulele. To jedyna taka impreza w Europie. Jutro będzie się sporo działo, mówi organizator Piotr Kończal.
3: Jak co roku tradycyjnie godzina 12 wdrapujemy się na ratusz poznański i gramy hejnał na ukulele, potem troszeczkę pohałasujemy i pobawimy się z wszystkimi na Starym Rynku i lecimy na Plac Wolności, gdzie od 13 do 22 longiem koncerty, warsztaty, wspólne grania.
2: Impreza potrwa do niedzieli.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: 15 na zegarach, zaczynamy kolejną godzinę Freak Fightu, a w tej powiemy, w jaki sposób Polska znowu się podzieli na dwie części. Ale będzie też mocarna premiera muzyczna. Mikołaj, siemanko.

na antenie Melo Radio, to LMFAO, Party Rock Anthem. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fajcie. A jeżeli dzisiaj planujecie jakąś wiksę, to lepiej chyba znaleźć jakiś lokal niż uderzać w plener, ponieważ dzisiaj Polska podzieli się na dwie części. Na zachód i na wschód. I na zachodzie będzie padać, a na wschodzie będą burze i będzie padać. I ten właśnie podział pięknie oddaje to, że chociaż często jesteśmy w naszym kraju podzieleni, to tak naprawdę wszyscy mamy przechlapane, oczywiście, bo jak napada, to będzie chlapać. Ain't no hesitation if you step, you get a race. Running through these bodies like I'm springing in a race. Ain't no hesitation.

0: Galantis na antenie Meloradia. To jest Runaway, a jak uciekać? No to chyba tylko do Belgii, na Tomorrowland 2026, bo tam właśnie was zabieramy. I zabieramy już na pewno Gosię i zabieramy też Olka.
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Mel?
2: Nie! Nie możemy to uwierzyć, bardzo się cieszymy. Boże. Ale fajnie.
0: Na meloradio.pl pokazujecie, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland, piszecie dlaczego, a potem no trzeba chyba jakieś przygotowania poczynić, tak jak robi to właśnie Olek.
3: Trenuję na siłowni 3 razy w tygodniu i oczywiście cardio, 40 minut po każdym treningu, żeby mieć dobrą kondycję.
0: No żeby przeżyć wszystko, co Tomorrowland ma do zaoferowania, to kondycja będzie niezbędna. Zgłaszacie się, przypominam, na meloradio.pl. A to Yearbooks, Graceland.

0: Be Mine to James Hype na antenie Melo Radia i już można w sumie zaczynać się hypować, ponieważ już w tej godzinie i to całkiem niedługo, bo za chwilę naprawdę potężna premiera muzyczna. No będzie jeden z najlepszych polskich producentów, tyle zdradzę.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Melo Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Reklama. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga. Kilogram 9,99. A ketchup Kotlin. Jedynie 4,89. Kupując dwa.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays. Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen.

0: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
1: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
1: Po reklamie.

Kolarsow o północy w Meloradiu. 18 minut do 16. Najlepszy drop nowych hitów w Melo. Teraz będzie coś wyjątkowego. Trzech Mikołajów w jednym momencie, bo jeden z Czech, który śpiewa, drugi z Polski, który produkuje i trzeci też z Polski, który to zapowiada, czyli ja. Mikolas i Trips połączyli siły, podali sobie rękę przez granicę polsko-czeską i stworzyli nowy numer Hard to be Humble. Mam nadzieję, że to będzie początek tylko owocnej współpracy. Kto wie, może jakaś nowa wersja kreskówki Sąsiedzi się szykuje z muzyką Tripsa. To by w sumie było całkiem interesujące. Ale nie wyprzedzajmy faktów. Hard to be Humble, Mikolas i Trips. Taki numer już teraz w głośnikach. Najlepszy drop nowych hitów w

0: Don't Want Your Love. To Illenium i Ellie Goulding. A jeśli chodzi o miłość, to wydaje mi się, że cała Polska pokochała Maję Chwalińską, która tak teraz robi niesamowite rzeczy we Francji.
1: No i mam nadzieję, że zrobi jutro.
0: No właśnie,
1: no i właśnie o Mai będziemy mówić, jak radzi sobie tak psychicznie.
0: Będziemy trzymać kciuki, bo widziałem, że będzie niesamowity przeskok też w rankingu, jeżeli wygra ze 140 któregoś miejsca na 20 któreś chyba.
1: Dlatego trzymamy mocno kciuki.
0: Żeby tak hity w 30 Meloradia przeskakiwały, to by było dopiero coś.
2: A już o 16 zagramy.
0: Thomas Gray, Rumors. Ten numer punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.
2: Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
3: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
4: Autoref, koncesjoner Renault, ulica Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl. Sezon.

0: 500 gramów 12,99 zł. Od wtorku do niedzieli żeberka w marynacie barbecue 26,99 zł za kilogram. Karkówka w marynacie klasycznej 400 gramów 16,99 zł. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
1: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg.

0: Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays. Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, bletka, kubańczyk, blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli, Beata Kulczycka.
11: O reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.

0: Toruniu.
1: Agnieszka Pędzik, długi weekend trwa. Niezależnie gdzie jesteście i jaka jest pogoda, zawsze znajdzie się coś ciekawego do roboty. Na początek wpadamy do Mrągowa. Słynne miasteczko westernowe Mrągowil zamieniło się właśnie w tor kolarski. Wystartowała tam druga edycja zawodów Globe Metal XC Race w kolarstwie górskim. Wpadajcie kibicować, bo zmagania rajderów potrwają jeszcze jutro. Z kolei w Olsztynie rządzą dziś prawdziwi siłacze. W hali Urania trwają 36. Mistrzostwa Polski Masters w olimpijskim podnoszeniu ciężarów. Formy zawodników i zawodniczek możecie podziwiać od dziś do niedzieli między 10 a 18. I na koniec przenosimy się do Torunia i spoglądamy w niebo. Trwa tam festiwal balonowy Kujawy-Pomorze. Spektakularne wydarzenie, które tradycyjnie otwiera obchody święta województwa kujawsko-pomorskiego. Już dziś wieczorem czeka Was absolutny hit. Nocny pokaz balonów na placu cyrkowym. To będzie wyjątkowe widowisko. Start około 22.
2: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia. Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Złe warunki pogodowe mogły przyczynić się do katastrofy śmigłowca na zboczu góry w Małopolsce. Do wypadku doszło w nocy ze środy na czwartek. Śledztwo wszczęła prokuratura. Na mazurskich jeziorach nie będzie w tym sezonie darmowego odbioru ścieków z jachtów. Rzekarze w wyznaczonych punktach muszą zapłacić od kilkunastu do nawet kilkuset złotych. A jutro trzymamy kciuki za naszą polską tenisistkę. Maja Chwalińska zagra w finale French Open z Rosjanką Mirą Andrzejewą. Nasza zawodniczka świetnie radzi sobie z emocjami, mówi psycholog sportu dr Zuzanna Gazdowska.
4: Inaczej wygląda to z perspektywy takiej Mai, a inaczej na pewno z perspektywy na przykład Aryny Sabalenki, która już ma coś do stracenia, bo chce coś udowodnić.
3: A wielki finał jutro o 15:00.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: 16 na zegarach, w tej godzinie Freak Fightu będziemy robić bo będziemy rozmawiać o takich misiach pływających, co mają takie słodkie łapeczki, ale więcej na ten temat oczywiście za chwilę. Thomas Gray, Rumors przed nami. Mikołaj, siemanko.

DNA w Melo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo, a w DNA naszej polskiej kultury piłkarskiej jest zapisany już nierozerwalnie Dariusz Szpakowski i jego legendarny głos, który komentował wszystkie największe turnieje. No ja pamiętam swój pierwszy, jaki oglądałem, przynajmniej świadomie. To był 2002 rok, Japonia, Korea Południowa. Świetnie nam wtedy poszło, ale pomijam już naszą kadrę, bo właśnie to głos Dariusza Szpakowskiego towarzyszył nam w tych najwspanialszych i tych najgorszych momentach i postanowił to uczcić producent kryjący się pod pseudonimem Dobry. I teraz Dariusz Szpakowski jest na ficie utworu Argentyna. Możecie go znaleźć w sieci.

Tell Me Who w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Kiedyś wykonałem taki bardzo ważny test. Był bardzo dogłębny i zadawał ciężkie pytania, na które odpowiedziałem szczerze i wyszło mi, że jestem wydrą, bo to był test, jakim zwierzęciem jesteś. Bardzo mnie to ucieszyło, bo ja lubię wydry. To są takie, jak foki są takimi psimi syrenkami, to wydry są takimi kocimi syrenkami. Pływają sobie, a jak śpią w wodzie, to się trzymają za łapki, kamienie zbierają. No super zwierzęta. Niestety wydra jest, a raczej była, no po prostu szkodnikiem. Tak przynajmniej na to patrzyli ludzie i te wydry tępili. Zresztą ich naturalne siedliska również po prostu ulegały degradacji. Na szczęście prawa się zmieniły i teraz wydra idzie do góry. Populacja w Polsce rośnie, a wiecie, co to oznacza?

0: dishes, dishes, dishes.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtrną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: All the Time, John Summit, The Chainsmokers, Ilzy. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu, we Freak Fight'cie, a jeszcze w tej godzinie naszego spotkania rozmawiamy sobie o Land Down Under, czyli o Australii, ponieważ no, ten kraj i kontynent zdaje się być jeszcze gorszy niż wcześniej.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

promocja.

0: Radio.pl, no i wspierajcie swoich faworytów.
1: 30 Meloradia.
0: Olek Pych, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Twój dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów.

0: Karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Danio, tutaj jest stokrotka.
2: Z Meloradiem zagrają sami najlepsi David.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.

Tiesto i Nelly Furtado na antenie Melo Radia. Who wants to be alone? Tak właśnie podkręcamy tempo we Free Fighcie i ja chyba wolałbym całe życie spędzić sam niż na jeden dzień polecieć do Australii. Nie dlatego, że mam coś do Australijczyków, bo to fantastyczni ludzie i mają też piękne widoki, tylko niestety mają też cały zestaw obrzydliwych, jadowitych, pełzających pająków, których nie cierpię po prostu. No i na domiar złego, ostatnio australijskie władze skonfiskowały 100 tysięcy karaczanów egzotycznych gatunków, które posiadał jeden z hodowców w Australii właśnie. Po co on je tam ściągał? Nie wiem, może stwierdził, że mają za mało pełzających obrzydlistw, ale wszystkie zostaną teraz zutylizowane. No to już jest krok w dobrym kierunku.

0: I Can't Wait w Monoradio to Bob Sinclair. Podkręcamy tempo. A jeżeli wy nie możecie się doczekać weekendu, bo planujecie na przykład jakiegoś grilla na sobotę, to może być problem.
1: Oj, tam taki tam problem, no. Troszkę popadaj, będzie o tym wniosek.
0: Znaczy z rozpaleniem może być problem, ale jak się dobrze tam podmucha.
2: A już o 17 zagramy
0: Zakaria, Andy Dust. Ten numer punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99.

0: Marka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM. Co jest grane w Toruniu?
2: Agnieszka Pędzik. Szukacie planów na weekend? Na początek mam propozycję prosto z Wielkopolski. Promenada w Słupcy zamieni się dziś w imprezowe centrum regionu. Już o 19 nad Jeziorem Słupeckim startuje 8Fest Słupca. Dziś scenę opanuje hip-hop, Kizo, Malik Montana, Paluch czy Miu. Jutro stery przejmą najlepsi artyści sceny klubowej. Przenosimy się w czasie. W Lądzie nad Wartą możecie wpaść prosto do średniowiecznej osady. Wszystko za sprawą Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej. Szykujcie się na widowiskowe walki rycerskie, pokazy rzemiosła czy mnóstwo regionalnego jedzenia. Jeśli natomiast macie ochotę na mazurskie smaki, to pojutrze przy Młynie Kulturalnym w Burdach ruszą mazurskie spotkania z wodą, rybą i tradycją. Na dzień dobry pokaz gotowania na żywo z degustacją świeżej zupy rybnej. W planie też koncert szantowy i biesiada przy ognisku. To cykliczna impreza, która pokazuje najlepsze tradycje regionu.
3: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
4: Przed nami wyjątkowo dynamiczna pogoda, będzie sporo deszczu i burz. Alerty wydano dla województw m.in. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
5: I tutaj burzą towarzyszyć będą intensywne opady deszczu, grad i porwisty wiatr.
4: A jutro alerty mają objąć już niemal cały kraj. Żołnierz WOT-u z zarzutami prokuratury. Chodzi o dowódcę 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Miał dopuścić się wyłudzenia świadczeń z tytułu rozłąki i przejazdów, których tak naprawdę nie było. No i jeszcze Szwecja, gdzie dziś po raz pierwszy obchodzony jest Dzień Walki z Samotnością. Problem dotyczy już nie tylko osób starszych, ale także młodych, zwłaszcza mężczyzn, a nawet dzieci.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: 17 na zegarach, w tej godzinie zrobimy komuś weekend, ale w ogóle będzie dużo uśmiechu, ponieważ pojawi się też kolejna muzyczna nowość i to nie byle jaka. Mikołaj, siemanko.

0: Dainoro i Gigi D'Agostino. To jest In My Mind w Meloradiu, a w naszych głowach cały czas Tomorrowland oczywiście, ponieważ zabieramy was na to wyjątkowe przeżycie, pakujemy was wszystkich do imprezowego busa i jedziemy prosto do BOOM, do Belgii. A co tam się będzie działo, jak już tam dojedziemy? No, Olek zademonstrował swoją reakcję, jak zobaczy Tomorrowland na własne oczy. Uwaga!
1: Wow!
0: I chyba lepszej reakcji nie ma i nie trzeba nic tutaj dodawać. Jeżeli też chcecie zrobić przeżyć to na własnej skórze, zobaczyć to na własne oczy, meloradio.pl, tam pokazujecie, z kim chcecie pojechać na Tomorrowland, piszecie, dlaczego akurat z tą osobą, a potem wsiadamy, no i jedziemy.

0: Melo Radio to Scooter, The Logical Song, a na zegarach 18 po 17.
1: Szybka kasa na weekend w Melo Radio.
0: To jest właśnie ten piękny moment, w którym ktoś z was zgarnie 500 zł od Meloradia. Dzisiaj dzwonimy do Damiana, który ma oczywiście 5 sygnałów na to, żeby od nas odebrać telefon. A jeżeli ta sztuka się uda, no to już będzie pierwszy krok wykonany. Cześć Damian, Mikołaj Meloradio z tej strony.
2: Cześć.
0: Siemanko, gdzie cię złapałem, powiedz?
2: W tym momencie u teściów na Mazurach.
0: O proszę, to dobrze się składa, bo byłeś na meloradio.pl i powiedz nam wszystkim, po co ci 500 zł od Melo?
2: No chciałbym pomóc trochę teściom i kupić im farby do malowania, bo jesteśmy obecnie w trakcie remontu, w długi weekend.
0: I będziesz też malował, rozumiem, poza
2: no
0: załatwieniem
2: tak,
0: farb.
2: No tak, no trzeba to wszystko wykorzystać będzie, tak, pomalować, zgadza się.
0: Damian, teściowie chyba muszą cię kochać mocno, co?
2: No pewnie, no jedyny zięć.
0: No to teraz będzie jeszcze kolejny powód, bo ten dźwięk oznacza, że kasa już do ciebie leci. Za chwilę możesz wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego 500 zł w szybkiej kasie.
2: O ja, dzięki wielkie.
0: No to w
2: na
0: takim razie
2: sprzedadzą.
0: Przyjemności ci samej życzę i żeby remont szybko poszedł.
2: No na pewno szybko teraz pójdzie.
1: Szybka kasa na weekend.

0: John Summit, Shades of Blue to jest nowość w Meloradiu. A wiecie, co też w Meloradiu jest? Na przykład w piątki po 21:00 Sunrise on Air, czyli najlepsze hity, najlepsze sety z Sunrise Festival, a w nich najlepsze hity oczywiście. Sunrise Festival oczywiście w tym roku też się odbędzie w Kołobrzegu. Wysyłamy was tam, słuchajcie, dzisiaj po 21:00 Sunrise on Air, bo będą bilety do wzięcia.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Meloradio Toruń na 92,8 FM.

Reklama. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Z aplikacją idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99, teraz jedynie 14,99 za kilogram.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Po reklamie. Meloradio Toruń.

0: Asher i Olek.
1: Piątek.
0: A to dzień muzycznych premier oczywiście.
1: Oczywiście, że tak.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
1: Siemano.
0: Siema, teraz będzie wakacyjny bęgier.
1: No właśnie, słuchaj. No ja przyszedłem, bo za kilka chwil rozpocznie się 30 Meloradia, a Mikołaj powiedział: ej, bo ja mam takiego sztosa, choć zapowiedz go ze mną. No to jestem.
0: I ten sztos jest od Lost Frequencies, numer nazywa się Live It All i podobno refren został stworzony z myślą o festiwalowych scenach, zachodach słońca i najgorętszych momentach wakacyjnego sezonu.
1: O, bardzo proszę, a wiesz, gdzie wystąpi pan Lost Frequencies?
0: Gdzie?
1: Na Tomorrowlandzie. A wy możecie tam jechać z nami.
0: I możecie przeżyć to wszystko sami, Live It All, dosłownie.
1: A wy możecie zgubić, nie wiem, na przykład swoje myśli na Tomorrowland.
0: Może on specjalnie dla nas to nagrał właśnie, że może przeżyjcie tak. To sami, przeżyjcie tak. Tomorrowland z Meloradiem.
1: Co, gramy?
0: Gramy. Lost Frequencies, Live It All w Melo.
2: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Superstars na Christian koniec Marcz. Freak Fightu.
1: Tak, a za chwilę startujemy z 30 Meloradia. Myślisz, że ten numer się znajdzie w liście?
0: Mam taką nadzieję.
1: No to zobaczymy. Już za chwilę 18 i za chwilę startujemy z 30.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Pat i 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Oszczędzaj z super okazjami. Pepsi aż 2 litry, tylko 7,99 zł za butelkę przy zakupie dwóch. Lody Zielona Budka, 1 litr, teraz tylko 13,99 zł. Kawa Prima Finezja Mielona 500 gramów, tylko 24,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Jedź na tu Moru Lat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi David

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Buł w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Po reklamie.

0: Meloradio Toruń.
1: Zbliża się 18, zbliżają się newsy Meloradia, a w studiu już Ula Harciarek.
2: Szkoła w chmurze pod lupą prokuratury to prywatna szkoła podstawowa i liceum, które realizują edukację domową. Sprawa dotyczy wielomilionowej dotacji. Afera o wielki baner Lecha Poznań w centrum miasta wisi na fasadzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a chodzi o to, że jest tam nielegalnie. No i jeszcze sportowe emocje, bo jutro w finale French Open Maja Chwalińska zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrijewą. I to będzie trudny mecz, ocenia dyrektor sportowy Polskiego Związku Tenisowego Rafał Helbik.
3: Myślę, że szanse są tutaj 50-50 z lekkim wskazaniem na Maję, bo wydaje mi się, że styl i jakby to, co prezentuje, lekko tą szalę może przechylić, aczkolwiek tu jest każdy wynik możliwy w finale.
2: A mecz jutro o 15.
1: Będziemy głośno kibicować, prawda?
2: Oczywiście.
1: Ile obstawiamy?
4: A jak, ja nie jak, wiem, jak to się wygrywa. Oni tam co 15 chyba liczą, nie?
1: Ja obstawiam wygraną.
4: Będzie tak. 3-0.
2: Naszej.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Yeah. 30 Meloradia. Odliczamy wasze ulubione numery.
1: No bo długi weekend już trwa, ale piątek, piąteczek, piątunią to jest tylko jeden, no.
4: Słyszałem, że masz jakąś zagadkę matematyczną.
1: Ja mam do was dużo zagadek, ale tak, ja miałem boję. Mieć trzy pytania, ale mam cztery. Jedno skierowane do ciebie, Mikołaj.
4: Dawaj.
1: Gdzie jest znowu Iga Dudziuk?
4: A o, na urlopie. Aha. Widzisz, skandal.
1: 758 w tym roku, tak?
4: Ja nie wiem,
1: dobrze,
4: skąd ona ma tyle.
1: Dzwonimy do naszego szefa, ale to może poza anteną. Ale mam do was jeszcze trzy inne pytania, bo jeszcze Ula została w studiu.
2: Tak.
1: Nie ma
2: tak,
1: Igi, mamy to lepsze zastępstwo, tak?
4: Oczywiście.
1: Iga, stary, kochamy
4: a jaki spokój tutaj zapanował.
1: I możemy gadać o piłce. Słuchajcie, mam dla was trzy pytania. Po pierwsze, co jest lepsze na grillu, kiełbasa czy karkówka?
2: Karkówka.
4: Kiełbasa.
1: Kiełbasa, ja też w tym teamie. Ale Ula, kochamy cię, pamiętaj. No, drugie pytanie matematyczne. Co jest większe, moja chęć zrobienia jutro grilla, mimo tego, że ma padać, czy obwód kuli ziemskiej?
4: To pierwsze.
2: Grill, oczywiście.
1: To prawda. Moja chęć jest ogromna. No i pytanie trzecie do was. Jakie jedno słowo idealnie opisuje wasz weekend?
2: Super.
1: Okej. Okay. No to super gotyk może być. Moi praca, ale spoko. No to jeszcze zobaczmy sobie, co na miejscu 30. Ja pytałem cię kilka chwil temu, czy Fast Cars Superstars się znajdzie w liście.
4: Wow, jest! Na miejscu 30.
1: A wiesz, że ja cię trochę oszukałem?
4: Czemu?
1: Bo ja cię zapytałem, czy wiesz, ja powiedziałem, że nie wiem, a wiedziałem.
4: Brzydko.
1: Też więcej na miejscu 29. To Calvin Harris i Jazzy. Satisfy 28. Gramy?
4: No gramy, ale to...
1: Bo jutro dni.
4: Aha, ale myślałem, że to...
1: A,
4: to
1: że
4: Ula
1: ja mam
4: przedstawi.
1: A, Ula, no to powiedz.
2: A, że co?
1: No, dokładnie. To miejsce 28, a my lecimy dalej z odliczaniem. Mamy trzy nowości w ogóle w tym notowaniu, więc fajnie. Pierwsza już niebawem, a to już dobrze znane Loco Loco na 27. Dobrego weekendu wam, kochani.
4: Dzięki.
2: O, dzięki.
1: A my rozkręcamy dobre mela.

Słuchajcie, moim zdaniem mamy hit tego lata. Dawno nie wierzyłem w żaden numer tak jak w ten. No i ta wiara też jest u was, no bo już jest nowością ten kawałek w 30 L Radia. Pierwszą z trzech dzisiaj. Sad Girls to Bibi Rexha i David Guetta. W ogóle no, ostatni czas dla Bibi Rexha jest naprawdę świetny. Jej numer New Religion cały czas rządzi na listach hitów. No i zdradzę, że jeszcze w tym tygodniu, dzisiaj, w 30 L Radia się on pojawi. I to na wyższym miejscu. No, którym nie powiem, ale teraz powiem, że na miejscu 25 duet, który trochę nagrał hit o poczuciu samotności i takiej szczerej potrzeby bliskości. O tym właśnie jest kawałek Dive Into Me i to jest miejsce 25.

Favor. To Fisher i Tom Sendai w Melo Radio. To jest 30 Melo Radio, za nami miejsce 24, a Tom Sendai wybrała się w podróż do Kalifornii, konkretniej ze swoją przyjaciółką, między innymi wstawiła zdjęcie na swoje storiesy na Instagramie. Możecie sobie obczaić, bardzo piękne swoją drogą. No a ja sprawdziłem, jak tam sytuacja pogodowa się ma w Kalifornii. No póki co jest tam 9 rano, ale w ciągu dnia ma być 25 stopni. No czyli Tom Sendai będzie miała lepsze warunki do zrobienia grilla niż my wszyscy razem wzięci. Zazdro! A teraz czas na miejsce 23, tutaj gość, który wystąpi na Sunrise Festival. Przypominam, po 21 Sunrise On Air na antenie Melo Radia będzie między innymi szansa na to, żeby zgarnąć się w lotki na ten festiwal. A zagra na nim James Hype, Be Mine, to miejsce 23.

ile tygodni ten numer jest w 30 Meloradia, to nie zlicza, ale wciąż bardzo mocno wam się podoba. Jazzy, Can't Deny It. To miejsce 22 w tym tygodniu, a teraz czas na jedną z naszych propozycji. Odpoczywamy trochę od odliczania, no i zajmujemy się jednym z numerów, które czekają, żeby w ogóle wbić do tych 30 najgorętszych w Polsce. Kygo i Carter Fate go nagrali, a w teledysku do tego kawałka, zresztą bardzo pięknego, nazwanego też Cinematic, występuje znany aktor Rudy Pankow z serialu Outer Banks. Możecie to sobie zobaczyć, ale przede wszystkim posłuchajcie i ocencie, czy wam się podoba. Kygo i Carter Fate to That's When You Know.

0: Topic i Becky G to Sorry Papi w Melo. To jest 30 Melo Radia, najbardziej dynamiczna lista hitów w całej Polsce, a Becky G to dziewczyna, która ostrą grę lubi, no bo ostatnio, jak spojrzałem na jej Instagramie, no to wzięła udział w podcaście, w trakcie którego musiała testować różne poziomy naprawdę ostrych sosów. Jak sobie dała radę, to możecie zobaczyć, jak wbijecie na jej Instagramka. No, w każdym razie wiemy, że jakbyśmy zaprosili Becky G na domówkę na przykład, to musielibyśmy się naprawdę bardzo mocno postarać, żeby temu dorównać, jeżeli chodzi o przekąski. Miejsce 20 za nami, za chwilę 19, tutaj Anima i Joji się pojawią. Będzie klimatycznie, pojawi się numer Beautiful.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Meloradio Toruń.

0: Reklama.
1: Każda kultura ma swój sposób na relaks. W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta, a w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem. My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój. Jest nią gwarancja relaks. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie Relax w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach Toyoty.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
8: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
9: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
10: Autoref. Koncesjoner Renault. Ulica Skłodowskiej Curie 67A. www.renaulttorun.pl. Po reklamie.

Na długo-weekendowych grillach tych dziewczyn nie może zabraknąć, nawet jeżeli są tylko w radiu, a nie obok nas. Modelki i lubicie jak lato. To miejsce 17 w tym tygodniu, to jest 30 Meloradia, najbardziej dynamiczna lista hitów w całej Polsce. No to od razu lecimy dalej. No i lecimy dalej z gorącą premierą. Bless, ten gość dał nam się poznać za sprawą numeru Kisses. On najmocniej rządził, jeżeli chodzi o twory od tego gościa. Tym razem ma dla nas kawałek Terms and Conditions. No i brzmi on naprawdę jak dobry piątkowy wieczór. Posłuchajcie zresztą sami, jeżeli gdzieś teraz szykujecie się na imprezę, gdzieś malujecie dziewczyny kreski, albo panowie gdzieś tam się szykują w strój, no to ten kawałek sprawdzi się idealnie. Nowość na antenie Meloradia. Bless i Terms and Conditions. Yeah.

Miejsce 16 w tym tygodniu. Medeuza, Yonri, Camomile, Don't Wanna Go Home. No mam nadzieję, że wy do swoich domów też szybko nie wrócicie dziś. Miejsce 16 za nami, a ten numer nieprzypadkowo się tak nazywa, no bo powstał pod wpływem takiego jednego konkretnego momentu, takiego, którego Meduza przeżywa za każdym razem, kiedy gra, kiedy już musi kończyć, kiedy słońce się pojawia, wschodzi, no i wszyscy jeszcze krzyczą one more song, jeszcze jeden kawałek. No i musi wyjść znowu, no bo nikt nie chce do domu iść. Miejsce 16 za nami, a teraz czas na oczko wyżej, 15 i kawałek, o którym chyba wszyscy już wszystko powiedzieli, a dalej no zbuja niesamowicie mocno. Bibi Rexha i Faithless to New Religion na 15 w tym tygodniu.

Historia tego numeru jest naprawdę długa. Najpierw rok 1983, grupa New Order, potem Above & Beyond i Blue Monday, a teraz to Dub Dogs i How Does It Feel. Lata mijają, a ten kawałek w odświeżonych wersjach brzmi naprawdę świetnie. Miejsce 14 za nami, wysłuchacie 30 Meloradia, listy waszych ulubionych numerów, no i za chwilę lecimy dalej z miejscem 13. Ile Millie Goulding się pojawią.

0: Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Trzydziestka Meloradia. Odliczamy wasze ulubione numery.
7: No i jesteśmy już w tej strefie tych naprawdę najbardziej ulubionych numerów. Tych 13 mijającego tygodnia mamy przed sobą. Co na miejscu pierwszym, to dowiecie się na pewno do 20. Ja na 13 mogę wam zdradzić już teraz, bo właśnie gramy. Ilenium i Eli Goulding, Don't Want Your Love, Tupychu, siemano.
0: 30 Meloradia. Odliczamy najlepsze hity tego tygodnia. Two ships in the night.

miejsce 11 w tym tygodniu. Słuchacie 30 Meloradia, listy waszych ulubionych numerów. To Ale Farben i Ren Miller, Body Talk. A Ren Miller był songwriterem numerów Ale Farbena. No i któregoś razu panowie się spotkali, no i Ren powiedział, a może bym tak stanął za mikrofonem. No i dobrze, że to zrobił, no bo z tego wyszedł tak dobry hit. Miejsce 11 już za nami, a teraz czas na jedną z naszych nowości, no bo nie ma, że długi weekend. Gwiazdy w piątki te nowości wypuszczają, no i mamy taką kolejną nowość. Alesso i One Republic. Oni już kiedyś połączyli siły, to przy jednej z wersji hitu If I Lose Myself, którego też możecie usłyszeć na antenie Meloradia. Tym razem mają dla nas kawałek In Your Eyes. No i posłuchajcie, jak to brzmi. To Alesso i One Republic. Are you ready? Here we go.

Andy Dust jakiś czas temu stworzył songwriterowy kamp w Berlinie, no i w trakcie niego właśnie powstał ten numer. Warto się czasami dalej przejechać, żeby takie perełki stworzyć. Dalej wam się podoba. Miejsce 10 za nami to Zakaria, a teraz czas na miejsce 9, no i numer, który jednym słowem mógłbym określić: lato. Bauza i Magnetic to dziś na 9.

Iben w Melo. To Hollow Mist, siódmy w tym tygodniu w 30 Meloradia. Teraz czas na jedną z naszych nowości, no bo jak piątek, to oczywiście dużo muzycznych premier na antenie Meloradia. No i to jest kawałek, który wlatuje na naszą dzienną playlistę. Będziecie mogli od dziś słuchać go zdecydowanie częściej, a jest czego, bo to naprawdę dobra rzecz. Choć od gościa, który jeszcze tak w sumie solowo, to nie zasłynął za bardzo z żadnego numeru. Mowa o Moonlightie, to DJ, który już współtworzył m.in. Where She Goes z Srillem. Tym razem ma dla nas razem z Fordo kawałek Alabama Ten, no i on wchodzi do głowy. Od razu zresztą sami się przekonajcie.

podoba się? Przywitajcie się z tym numerem na naszej playliście. Alabama Ten i Moonlight to nowość i propozycja do 30 Meloradia. Zaraz odliczymy dalej. Pojawi się miejsce 6 i kosmiczny skok aż z 24 od razu na 6. Martin Garrix, Ed Sheeran, oni za chwilę się pojawią na playce Melo.

słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
0: Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.

0: Ten to jest niesamowity. Lata lecą, on tworzy dalej tak samo dobrze. Kygo, Kality, Griffin to Save My Love. Miejsce czwarte w tym tygodniu. Wy słuchacie 30 Meloradia, ale zanim pierwsza trójka, to czas na jeszcze jedną z naszych nowości, które mamy. I to będzie niesamowite, bo to zaledwie 22-letni chłop, a klimat potrafi zrobić jak naprawdę doświadczeni najbardziej na świecie DJ-e.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Matilo, goście, który zasłynął dzięki TikTokowi, no i wypłynął na szersze muzyczne wody, wypływa też na wody Melo Radia. Posłuchajcie i wczujcie się w ten numer, bo naprawdę warto. Niesamowity klimat. Matilo i Without You, ta nowość w Melo.

musiało zaboleć. W zeszłym tygodniu to był numer jeden, w tym tygodniu brązowy medal. Miejsce trzecie, Another i Talk to You, a na miejscu drugim gość, który i w zeszłym tygodniu był na drugim. Gips i Win. 30.

Mistrzowie drugiego miejsca, takich chyba można nazwać, no bo nie wiem, czy dobrze liczę, ale to już trzeci raz z rzędu, kiedy to drugie miejsce zajmują. Troszeczkę do tego pierwszego jeszcze brakuje, ale kto wie, być może za tydzień. Win, Gibbs, Dope House i Formani to miejsce drugie w tym tygodniu, a czas teraz odkryć już ostatnią kartę. Z piątego na pierwsze Milki i David Guetta i Just The Way You Are.

No nie wierzę, że sobie nie podśpiewywaliście w ten sposób. Milki i David Guetta, Just The Way You Are, to numer 1 30 Meloradia, wasz ulubiony numer w tym tygodniu i mnie to wcale nie dziwi, bo też mi po głowie cały czas chodzi. A po głowie chodzi mi też Before przed dobrym Melo, z tym za chwilę startujemy, będą najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Meloradia. No a po 21 pamiętajcie, startujemy z Sunrise on Air.

autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już dziś po 22 tylko w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: 6 cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców.

0: Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania. To musi być Forting.
3: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
4: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

No i mamy 20, no to co, lecimy z Biforem przed dobrym Melo, zanim naszą antenę przejmą gorące sety, no to czas na najlepsze remiksy hitów, które znacie z anteny Melo Radia. Sony Fodera w remiksie od Lukasa Estrady. Think About Us, to na początek. Tupychu, siemano, no i szykujcie się na wasze dobre Melo razem z nami.

najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Meloradia. To jest właśnie Before przed dobrym Melo. Takie smaczki wam dajemy. To Dive Into Me, Alok i Khalid w remiksie od Hypatona. 13 minut po 20. A jak piątkowy Before, no to oczywiście też przypominajki imprezowych sztosów sprzed lat. No a to jest numer po polsku, rapowy, który i dobrze brzmiał w dniu premiery. Teraz, jeszcze za 50 lat pewnie będziemy się do niego bujać. Nieśmiertelny klasyk międzypokoleniowy. Jego historia sięga roku 2003. No już przynajmniej wiem, co moja mama na porodówce słuchała. No i są tacy, którzy mówią, że ten numer był przełomowy dla całego polskiego rapu, no bo udowodnił, że rap może powstawać nie tylko w Warszawie, dlatego że grupa, która go stworzyła, pochodzi z Płocka. No to co? Ja może po prostu zagram początek i już wszyscy będą wiedzieli, o co chodzi. 1.8L. I jak zapomnieć tego sztosa, tego klasyka? Przypominamy wam w Biforze przed dobrym Melo.

0: Aqua i Tiesto. Last Kiss Fantastic. A teraz czas na gorącą nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: DJ DM, czyli Daniel Majewski, gość, który otworzy tegoroczny Sunrise Festival, przygotował coś dla swoich hejterów. No bo po ogłoszeniu tego pojawiło się bardzo dużo spekulacji, ataków w jego stronę, no i stwierdził, że odpowie najlepiej jak tylko się da, czyli muzyką. Zaprosił do studia Kizo, no i panowie razem nagrali numer Paris Hilton. No zresztą DM teraz wam o tym sam opowie.
2: Dobry wieczór wszystkim, z tej strony DJ DM. Witam wszystkich słuchaczy najlepszego radia w Polsce, jakim bez wątpienia jest Melo Radio, które to już za kilka chwil będzie miało okazję zagrać całkowicie premierowo mój najnowszy numer, który wydaliśmy razem z Kizo. Paris Hilton, bo tak nazywa się ten numer, to połączenie naszych dwóch światów, czyli rapu i muzyki elektronicznej, a takie połączenie nie zdarza się zbyt często, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Jest to numer wyjątkowy i jakbym miał go podsumować jednym krótkim zdaniem, to powiedziałbym 3x H, czyli Hilton od hejtu do hitu. Słuchajcie, Melo Radia, a oto premiera. Zapraszam.

takich najlepszych remiksach. Gramy wam hity, które znacie z anteny Meloradia. To Bless i Kisses. Wersja od Maludzi. Podkręcamy tempo w biforze przed dobrym Melo, a jak piątkowy bifor, to i przypominajki sztosów sprzed lat. No i tym razem zaglądamy wstecz o 9 lat, do roku 2017. Wtedy Calvin Harris, Katy Perry i Pharrell Williams połączyli siły, co było dość interesujące, no bo w 2011 roku Calvin Harris i Katy Perry mieli bifa. Harris miał wystąpić w trakcie trasy Katy Perry, ale to odwołał, no i się trochę posprzeczali. Dopiero kilka lat potem spotkali się gdzieś tam na gali Oscarów. Chyba złość już była mniejsza, no bo Calvin powiedział: ej Katie, no mam coś, weź posłuchaj. No i Katie stwierdziła: dobra, no to siądźmy do tego kawałka razem. No i tak oto wyszedł ten numer. Feels, Calvin Harris, Pharrell Williams i Katy Perry. Przypominamy ten numer, to jest piątkowy bifor przed dobrym Melo. 20:42 na zegarach.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że

0: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.

0: Bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach centrum.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Sunrise, yeah. Sunrise on Air w Meloradio.
4: No i mamy piątek, mamy godzinę 21, jest też Sunrise on Air. To już taka nasza nowa tradycja, że o tej porze gadamy sobie o tym, co wydarzy się w tym roku w Kołobrzegu. Słuchamy muza od artystów, którzy na Sunrise Festiwale zagrają. No i przede wszystkim mamy dla was masę wlotek na to wydarzenie. Dziś przyniosłem ze sobą trzy podwójne wejściówki na niedzielę, na drugi dzień sierpnia. Wtedy to między innymi odbędzie się w History of Sunrise Festival. DJ Chris i przyjaciele zabiorą nas w magiczną podróż, a żeby móc to przeżyć razem z nami, no i zgarnąć zaproszenie, no to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i nagrywajcie głosówki. Co najbardziej szalonego zdarzyło wam się na imprezie, festiwalu, no i dlaczego akurat najbardziej lubicie to wspomnienie? Czekam na wasze najbardziej crazy historie. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. A już teraz gram. Sandra Rowe to polska DJ-ka i producentka, która zagra w tym roku na Sunrise Festival na Yellow Stage.
3: Sunrise on Air.

0: Dźwięki od tej pani lubią nie tylko w Polsce, gra też w Stanach Zjednoczonych czy na festiwalach w Hiszpanii i Szwecji. To set od Sandry Ro. Ona wystąpi na Sunrise Festival pierwszego dnia na Yellow Stage. No i coś mi się wydaje, że to będzie prawdziwa petarda. A komu są potrzebne wejściówki na Sunrise Festival?
1: Sunrise on Air w Meloradio.
0: No bo tak się składa, że mamy takie trzy podwójne. Na ostatni dzień zabawy w Kołobrzegu, no to czas rozdać pierwszą. Zapytałem, jakie macie najbardziej crazy wspomnienie z jakiejś imprezy i festiwalu i dlaczego tak najbardziej je lubicie. No i wysyłacie głosówki na WhatsAppie Meloradia. Adam?
2: Hej, z tej strony Adam. Chyba najbardziej szalonego kiedyś, co zrobiłem na imprezie, było zbieranie kubków kaukcyjnych i oddawanie ich. Ludzie po prostu je wyrzucali na imprezie, my je zbieraliśmy i mieliśmy za darmo picie. Chyba to było takie szalone.
0: No i bardzo proszę, chłop odkrył system kaucyjny, zanim to było modne. Adam, to właśnie ty zgarniasz pierwszą podwójną wlotkę na ostatni dzień Sunrise Festival, a my teraz wracamy do Sandry Rowe. To jest set na antenie Meloradia, ale wlotki spokojnie jeszcze będą.
1: To jest Sunrise on Air w Meloradio.

0: Ta dziewczyna nie pierwszy raz zagra na Sunrise Festival. Sandra Ro i jej set w ramach Sunrise On Air w Meloradiu. Na to mega, mega, mega, mega zdolna artystka. Na swoim koncie ma świetnie przyjęte wydawnictwa, w tym debiutancką epkę z wysokim miejscem na liście Beatport. No a ja mam jeszcze kilka wejściówek na Sunrise Festival.
1: Sunrise On Air w Meloradiu.
0: A konkretnie dwie podwójne na ostatni dzień. Czas rozdać kolejną. Zapytałem, jakie macie najbardziej crazy wspomnienie z jakiejś imprezy i festiwalu i dlaczego akurat je najbardziej lubicie. No i cały czas przychodzą głosówki. Ola, dawaj.
2: To wtedy, gdy był zimowy wieczór, poszliśmy ze znajomymi do klubu. Ja byłam wtedy po całym dniu pracy, a że pracowałam od 5 rano, więc byłam padnięta. Poszłam do toalety i na niej zasnęłam. Po czym obudziłam się, gdy klub już był całkowicie zamknięty, bez kluczy, bez portfela, bez możliwości zabrania czegokolwiek z szatni. Na szczęście zlitował się nade mną jakiś taksówkarz i dał mi zadzwonić do mojego męża, który smacznie sobie spał w domu.
0: No to co to była za impreza, że ty w trakcie jej zasnęłaś? Na Sunrise Festival na pewno oka nie zmrużysz, podwójna wejściówka.
1: Sunrise On Air w Meloradiu.
0: W tym momencie leci do ciebie. To jest Sunrise On Air w Meloradiu, a ja mam jeszcze jedną taką podwójną wejściówkę. Wciąż możecie wysyłać głosówki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl, a my wracamy teraz do dziewczyny, która zagra na Sunrise Festival. Sandra Rowe i jej set.

0: Tone.
1: To jest Sunrise on Air w Meloradio.

0: Tak będzie brzmiał Kołobrzeg już w te wakacje. To Sunrise on Air na antenie Meloradia. Oprócz genialnych scen, dziesiątek artystów, no i niesamowitego klimatu, warto przypomnieć, że na miejscu czeka też Sun City. No to głównie miejsce dla tych, którzy będą tam spali, ale jeśli tam będziecie, to czeka na was również zaproszenie na oficjalne preparty Sunrise Festival już w czwartek, dzień przed rozpoczęciem. No jest to niezła opcja, przyznacie. A ja mam dla was ostatnią na dziś podwójną wlotkę na ostatni dzień Sunrise Festival.
1: Sunrise on Air w Meloradio.
0: Zapytałem już jakiś czas temu, jakie macie najbardziej crazy wspomnienie z jakiejś imprezy, festiwalu, no i dlaczego akurat to, no i nagraliście masę głosówek na WhatsAppie, za każdą bardzo dziękuję, ale niesamowicie mnie ujęła głosówka od Uli.
2: Hej, jedna z najbardziej szalonych sytuacji, która mi się przydarzyła, było to zgubienie torebki na imprezie. Finalnie szukałam jej na następny dzień. Okazało się, że jej nie było w klubie. I nagle randomowa dziewczyna napisała do mnie na Messengerze, że znalazła tą torebkę w restauracji.
0: No i bardzo proszę, no to teraz pilnuj swojej torebki, bo będziesz miała na czym. Pakuj się, będziesz na ostatnim dniu Sunrise Festival. Podwójna wlotka leci do ciebie, a do was już teraz leci dziewczyna, która zagra na Yellow Stage pierwszego dnia tej imprezy. Sandra Rowe i jej set.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia?
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

lekkości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z telekartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocim 5 plus 5 za 5 groszy z telekartą. Limit 20 sztuk. Miksuj dowolnie. W delikat

0: widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
0: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los.
2: Co za sztos. Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

Reality Reality.

Toruń. Słuchaj na 92.8 FM. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to

0: browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A, no i byłbym zapomniał.

0: Autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! Ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja.